0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Do przybysza wybiegł Braczewski, uśmiechając się dwuznacznie, zapytał: pan baron rozkaże? Spinki, uważa pan, spinki zwyczajne, złote albo stalowe. Tylko, rozumie pan, muszą być w kształcie czapki dżokejskiej i z biczem. Braczewski otworzył gablotkę ze spinkami. Wody! Odezwała się dama słabym głosem. Rzecki nalał jej wody z karafki i podał z oznakami współczucia. Pani dobrodziejce, słabo? Może by doktora? Już mi lepiej, odparła. Baron wybiegł ze sklepu, wracając się parę razy i spoglądając na szyld nad drzwiami. Dama zwolna podniosła się z krzesła i zbliżyła się do kantorka, za którym siedział Wokulski. Czy mogę spytać, rzekła drżącym głosem, ile panu winien jest ten pan, który dopiero co wyszedł? Rachunki tego pana ze mną, szanowna pani, gdyby je miał, należą tylko do niego i do mnie, odpowiedział Wokulski, kłaniając się. Panie, ciągnęła dalej rozdrażniona dama, jestem Krzeszowska, a ten pan jest moim mężem. Długi jego obchodzą mnie, ponieważ on zagarnął mój majątek, o który w tej chwili toczy się między nami proces. Daruję pani, przerwał Wokulski, ale stosunki między małżonkami do mnie nie należą. A więc tak... Zapewne, że dla kupca jest to najwygodniej. Adieu. I opuściła sklep, trzaskając drzwiami. Wokulski trochę pobladł, lecz spokojnie usiadł do rachunków. Cóż to za oryginalne diabły, panie Braczewski? Spytał Lisiecki. A to cała historia, odparł Braczewski, przypatrując się spod oka Wokulskiemu. Jest to baron Krzeszowski, wielki dziwak, i jego żona, trochę narwana. Nawet skuzynowani ze mną, ale cóż... Westchnął, spoglądając w lustro. Otóż pan baron i pani baronowa od roku prowadzą ze sobą wojnę. On chce rozwodu, na co ona się nie zgadza. Ona chce przepędzić go od zarządu swoim majątkiem, na co on się nie zgadza. Ona nie pozwala mu trzymać koni, szczególnie jednego wyścigowca, a on nie pozwala jej kupić kamienicy Połęckich, w której pani Krzeszowska mieszka i gdzie straciła córkę. Oryginały. Wokulski mienił się, siedząc na fotelu. Już nie mógł znieść głosu Braczewskiego. Kuzyn Krzeszowskich, myślał, dostanie bilet miłosny od panny Izabeli. A, infamis. Około 7 sklep już stanowczo wyludnił się. Subiekci rozmawiali. Wokulski wciąż rachował. Wtem znowu usłyszał nieznośny głos Mraczewskiego, który mówił aroganckim tonem: co mi pan, panie Klein, będzie zawracał głowę? Wszyscy socjaliści są złodzieje, bo chcieliby dzielić się cudzym, i szubrawcy, bo mają na jedną parę butów i nie wierzą w chustki do nosa. Wokulski zamknął księgę i włożył ją do kantorka. Panie Mraczewski, co pan każe? Spytał piękny młodzieniec, biegnąc do kantorka krokiem kontredansowym. Od jutra niech pan postara się o inne miejsce, rzekł krótko Wokulski. Mraczewski osłupiał. Dlaczego, panie szefie, dlaczego? Dlatego, że u mnie już pan nie ma miejsca. To powiedziawszy, Wokulski wstał z fotelu i wyszedł na ulicę.

Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. W Wielki Piątek z rana Wokulski przypomniał sobie, że dziś i jutro hrabina Karolowa i panna Izabela będą kwestowały przy grobach. Trzeba tam pójść i coś dać, pomyślał. Chociaż, dodał po chwili, posłałem im już dywany, ptaszki śpiewające, pozytywkę, nawet fontannę. To chyba wystarczy na zbawienie jednej duszy. Nie pójdę. Ale w Wielką Sobotę sprawa przedstawiła mu się całkiem z nowego punktu. Oszalałem, mówił. Więc jeżeli nie pójdę do kościoła, gdzież ją spotkam? Jeżeli nie pieniędzmi, czym zwrócę na siebie jej uwagę? Tracę rozsądek. Chciał zobaczyć pannę Izabela, a jednocześnie lękał się tego i wstydził się swoich półimperiałów. Rzucić 100 złota, jakie to imponujące w papierowych czasach i jakie to dorobkiewiczowskie. No ale co zrobić, jeżeli one właśnie na pieniądze czekają? Może nawet będzie za mało? Chodził tam i na powrót po ulicy naprzeciw kościoła, nie mogąc od niego oczu oderwać. Już idę, myślał. Zaraz, jeszcze chwilę. Ach, co się ze mną stało? Kościół pogrążony był w ciemności, której nie mógł rozproszyć blask kilkunastu świec płonących w srebrnych kandelabrach. Tu i ówdzie na posadzce świątyni widać było niewyraźne cienie ludzi leżących krzyżem albo zgiętych ku ziemi, jakby kryli się ze swoją pobożnością pełną pokory. Od pogrążonych w modlitwie cieniów wzrok jego pobiegł ku światłu i zobaczył w różnych punktach świątyni stoły okryte dywanami, na nich tace pełne bankocetli, srebra i złota, a dokoła nich damy siedzące na wygodnych fotelach, odziane w jedwab, pióra i aksamity, otoczone wesołą młodzieżą. Najpobożniejsze pukały na przechodniów, wszystkie rozmawiały i bawiły się jak na raucie. Przy czwartym stole w głębi kościoła spostrzegł hrabinę Karolową i pannę Izabelę. Wokulski poszedł ku nim, potrącając klęczących i omijając inne stoły, przy których pukano na niego zawzięcie. Zbliżył się do tacy i, ukłoniwszy się hrabinie, położył swój rulon imperiałów. Boże, pomyślał, jak ja głupio muszę wyglądać z tymi pieniędzmi. Hrabina odłożyła książkę. Witam cię, panie Wokulski, rzekła. Wiesz, myślałam, że już nie przyjdziesz. I powiem ci, że nawet było mi trochę przykro. Mówiłam cioci, że przyjdzie. I do tego z workiem złota. Odezwała się po angielsku panna Izabela. Hrabinie wystąpił na czoło rumieniec i gęsty pot. Zlękła się słów siostrzenicy, przypuszczając, że Wokulski rozumie po angielsku. Proszę cię, panie Wokulski, rzekła prędko, siądź tu na chwilę, bo delegowany nas opuścił. Pozwolisz, że ułożę twoje imperiały na wierzchu dla zawstydzenia tych panów, którzy wolą wydawać pieniądze na szampana. Ależ niech się ciocia uspokoi, wtrąciła panna Izabela, znowu po angielsku. On z pewnością nie rozumie. Proszę cię, Belciu, rzekła hrabina tonem uroczystym, pan Wokulski, który tak hojną ofiarę złożył na naszą ochronę. Słyszałam, odpowiedziała panna Izabela po polsku. Pani hrabina, rzekł trochę żartobliwie Wokulski, chce mnie pozbawić zasługi w życiu przyszłym, chwaląc postępki, które zresztą mogłem spełniać w widokach zysku. Domyślałam się tego, szepnęła panna Izabela po angielsku.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku enigmatyczne spotkanie, czyli sport, góry, adrenalina i pomaganie. Połączymy te wątki, do tego przegląd nowości filmowych, czyli raport z festiwalu w Wenecji filmowego od Natalii Ryby. I jeszcze sprawdzę, czego warto szukać we wrześniu na niebie.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już dziś po 6.30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wracamy po wakacjach i mamy w RMF Classic kilka nowości. Oto jedna z nich. Prezentuje Urszula Urzędowska.
2: Zanim obejrzysz wrześniowe premiery filmowe Lalki, my przypomnimy ci, kim byli Wokulski, Łęcka czy Rzecki. Codziennie przed południem w RMF Classic ciekawostki z epoki, w której żyli, oraz zabawa, w której do zdobycia Cacko, kolekcjonerskie wydanie powieści Bolesława Prusa. A o 13.30 i 20.30 Lalkę w RMF Classic czyta Andrzej Seweryn.
1: O innych nowościach w naszym programie przeczytasz na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku enigmatyczne spotkanie, czyli sport, góry, adrenalina i pomaganie. Połączymy te wątki, do tego przegląd nowości filmowych, czyli raport z festiwalu w Wenecji filmowego od Natalii Ryby. I jeszcze sprawdzę, czego warto szukać we wrześniu na niebie.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już dziś po 6.30 w RMF Classic.
0: Reklama.
1: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już dziś po 15 w RMF Classic.
3: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla ciebie.
4: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.

są twoi bohaterowie z dużego i małego ekranu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Doborowe Towarzystwo Tor, muzyka Brian Tyler, Łukasz Wojtusik, Agnieszka Pietrzak, a to znaczy, że zaczynamy Śniadanie Mistrzów, zaczynamy je jak zwykle o 6.30 faktami.
1: Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego zwołało zarząd na 14 września. To będą pierwsze obrady tego gremium od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza, który właśnie podczas tego posiedzenia zarządu może zostać formalnie odwołany ze stanowiska. Wczorajszym obradom prezydium przewodniczył Mieczysław Nowicki, prezes PKOL, który wiceprezes PKOL, który zastępuje Piesiewicza na podstawie jego pełnomocnictwa. Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej, znów jest na Białorusi. Wczoraj dotarł do rodzinnego Grodna. W Polsce przebywał od kwietnia, gdy po 5 latach zwolniono go z białoruskiego więzienia. Łotewska Straż Graniczna zatrzymała Polaka podejrzanego o nielegalny przewóz migrantów, którzy wcześniej przedostali się przez granicę z Białorusią. Został zatrzymany podczas wspólnej akcji strażników oraz policji niedaleko Jakubowa. Tam zatrzymano samochód, z którego 6 osób uciekło do lasu. W wyniku poszukiwań z udziałem psa tropiącego oraz drona odnaleziono 3 cudzoziemców bez ważnych dokumentów. Poszukiwania pozostałych trwają. Wobec kierującego autem obywatela Polski wszczęto postępowanie karne. Iran zaatakował siły amerykańskie stacjonujące w bazie Al-Azraq w Jordanii. Według Teheranu była to odpowiedź na wcześniejsze uderzenia Stanów Zjednoczonych na irańskie tankowce. Atak miał uszkodzić m.in. miejsca stacjonowania samolotów F-35, F-16 i F-15. Zdecydowanie polski dzień na Festiwalu Muzyki Klasycznej PROMS w Londynie. Szkocką Orkiestrę Symfoniczną BBC poprowadzi Paweł Kotla.
2: No to jest wydarzenie, na punkcie którego szaleje nie tylko cała Wielka Brytania, ale i cały świat.
1: No i o tym wydarzeniu na pewno usłyszycie jeszcze w RMF Classic. Polecam Nasze Fakty o poranku, polecam Śniadanie Mistrzów z Łukaszem Wojtusikiem. Słyszymy się ponownie punktualnie o 7.00.
0: No i pewnie będą także jeszcze wieści z BBC Proms. Teraz wyjeści z promu, co się nazywa pogoda. Szykujcie się, no naprawdę gorący dzień na południu kraju. Zapowiada się nam temperatura na poziomie 32 stopni w Małopolsce. Najchłodniej będzie z kolei nad morzem, no ale tam i tak będzie ciepło, bo 20-21 stopni. Teraz od 14 stopni w Suwałkach, przez 17 w Kielcach, po 19 stopni na zachodzie. 6.32, czas na śniadanie.

0: 252 dzień roku, 9 dzień września, środa w kalendarzu, między innymi, pani Agnieszko.
1: Środa.
0: Nie, oprócz środy, Międzynarodowy Dzień Urody. Tak, ja jestem człowiekiem, jak mówią o mnie, z urodą bardzo mocno rozproszoną po całym ciele.
1: Dzień dobry.
0: Poranek, mam nadzieję, niezwykłej urody będzie to. Spędzimy go, mam nadzieję, wspólnie. Do 9.30 jesteśmy razem. To może coś przyjemnego, pani Agnieszko, na dzień dobry?
1: To
0: zapraszam na śniadanie u Tiffany'ego.

0: Senioras i senores, to jest Śniadanie Mistrzów, a w nim...
1: 7:03. Trzy sprawy, które dziś będziemy śledzić.
0: Po spotkaniu z Antonio Banderasem należy zadać sobie pytanie, kogo spotkają dzisiaj Natalia Ryba i Jacek Cygan, którzy są na festiwalu filmowym w Wenecji. To jest pierwsza ważna kwestia, o której dzisiaj opowiadać będziemy, łączenia z nimi w ciągu dnia, także w Śniadaniu Mistrzów. A jeśli czeka was dzień przed komputerem, to niech to będzie dzień bezbłędny, dlatego że w kalendarzu dzień testera oprogramowania. Wszystko zaczęło się od pierwszego błędu, który wykryto, uwaga, w 1947 roku. Wtedy naukowcom na Harvardzie komputer odmówił posłuszeństwa. Dlaczego? Ponieważ do jego środka wpadła ćma. Udało się od razu, mówię, ją uratować. No i tak po angielsku powstał pierwszy bug. Owadzi błąd taki. Programistom i tym, którzy z komputerów, podobnie jak ja teraz, skorzystają, bezbłędnego dnia życzę. Dzisiaj też ważny dzień dla fanów serialu Ted Lasso. Poznamy kolejny odcinek, kolejną opowieść o tym fascynującym, nietuzinkowym trenerze. Ja pewnie zobaczę Teda po poranku. No a skoro 9 dzień września, to jest dzień, w którym ja się zorientowałem o poranku, że kawa smakuje inaczej, bo w sierpniu to był taki miły dodatek do wakacji. No teraz to paliwo, coraz droższe paliwo, podobnie jak paliwa na stacjach paliw. Jak u was poranna kawa? Dajcie znać. Lukasz.Wojtusik@rmfclassic.pl. To też takie paliwo we wrześniu rakietowe już?
1: 7:03 w RMF Classic.

0: ogłoszenie RMF Classic.
1: Ekscytujący, rozplotkowany, wciąż nam bliski. Świat z lalki.
2: Opowiemy o fobiach, które prześladowały autora powieści, o nowinkach technologicznych z tamtych lat i żurnalach rozpalających wyobraźnię Izabeli Łęckiej.
1: Świat z lalki. Już dziś po 9:30 zajrzymy do ówczesnej Warszawy i sprawdzimy waszą wiedzę o XIX wieku. Do wygrania kolekcjonerskie wydania powieści Prusa. Tylko w RMF Classic.
3: Reklama.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
11: Takich jak ogórki polskie krótkie, pewni dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów. Po reklamie.
13: Kamera, akcja, dźwięk. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Zestaw pięknych dźwięków w serialu Hawkeye na 9 minut przed 7. Droga do pracy, droga do szkoły, opisujecie ją w Śniadaniu Mistrzów. Za wszystkie maile dziękuję. Wczoraj przyszedł list mailowy od Kamila, który napisał, że jest w drodze kolejką na lotnisko. Moja droga dziś o poranku to droga do długo wyczekiwanego urlopu. Tak się złożyło, że nie miałem porządnego urlopu od 2 lat. Były wypady na weekendy, remontowaliśmy mieszkanie. Nie było za co jechać. No i w końcu teraz Grecja. I to jest droga upragniona do odpoczynku. Wracamy za niecałe 2 tygodnie. Do usłyszenia, napisał Kamil, i Katarzyna z nim jedzie. No to wszystkiego dobrego dla was, a jak wrócicie, to poślę wam bidony z logo RMF Classic, dobrze? Będą jak znalazł na następny wyjazd, mam taką nadzieję. A na wasze maile, wasze historie z drogi do... Czekam. Lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl

0: Antonio Vivaldi, jesień, cztery pory roku, 6:57, a u nas pora na fakty kolejne za chwilę. Co w faktach, to wie Agnieszka Pietrzak.
1: Nie najlepsze doniesienia o polskich uczniach niestety. Przedstawimy wyniki międzynarodowego badania mierzącego umiejętności młodych ludzi, ale będzie też bardzo dobra informacja. Wybitny brytyjski zespół zostanie poprowadzony dziś przez polskiego dyrygenta młodego pokolenia. Zapraszam na fakty o 7:00.
2: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
2: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
7: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek, Klemens lewy
8: i Klemens prawy.
7: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
9: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
7: Codziennie.
9: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
6: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.

0: Jest siódma, słuchacie RMF Classic, RMF Classic Warszawa, czas na fakty od Agnieszki Pietrzak.
1: W najbliższy poniedziałek zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego wybierze osobę, która pokieruje instytucją do kwietnia, kiedy wygasa kadencja aresztowanego w sprawie zonda kryptoprezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza. Prezydium zdecydowało, że kadencję dokończy jeden z 8 obecnych wiceprezesów komitetu.
2: Ja wyobrażam sobie w tej sytuacji, w której wszyscy jesteśmy, że nie stawią się nasi koledzy, którzy są członkami zarządu Polskiego Komitetu. Nie, w ogóle nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, nie biorę tej sytuacji kompletnie pod uwagę, no bo wszyscy wiemy, w jakiej trudnej wizerunkowo sytuacji jesteśmy i unikanie przyjazdu na zarząd, wzięcia odpowiedzialności, no powoduje, że no, taką trochę niepoważną sytuację.
1: Podkreślał jeden z wiceprezesów PKOL-u Adam Korol, według którego do końca września komitet ma zabezpieczone środki na działalność. Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej, znów jest na Białorusi. Wczoraj dotarł do rodzinnego Grodna. W Polsce przebywał, przypomnę, od kwietnia, gdy po 5 latach zwolniono go z białoruskiego więzienia. Jak informuje nasz reporter Michał Radkowski, Poczobut wrócił do kraju Łukaszenki, bo chciał spotkać się z żoną i rodzicami.
3: W Grodnie ma mieszkanie, nie był w nim od ponad 5 lat, gdy trafił do więzienia. Wczoraj umieścił w sieci kilka zdjęć, w tym to, jak stoi na tle mostu w Grodnie z podpisem nad Niemnem. Andrzej Poczobut zobaczy się też ze współpracownikami ze Związku Polaków na Białorusi i chce im podziękować za pomoc, bo to oni przysłali mu paczki do więzienia. Wyjazd na Białoruś nie jest zaskoczeniem, bo Andrzej Poczobut zapowiadał to wcześniej, choć nie ukrywał strachu.
4: Wszyscy się boją, no ale nie należy w życiu strachem się kierować. Trzeba iść do przodu. No ja jestem Polakiem z nad Niemnem, no to jest naturalne, że ja chcę wrócić do domu.
3: Mówił kilka dni temu w Opolu. Dziennikarz ma pozostać na Białorusi przez tydzień, a później planuje ruszyć do Stanów Zjednoczonych i Kanady.
1: Alarmujące są wyniki międzynarodowego badania PISA 2025, mierzącego umiejętności uczniów. Ujawnia ono globalny kryzys edukacji. Coraz więcej uczniów nie potrafi czytać ze zrozumieniem.
5: W Polsce około 1/4 uczniów wykazuje ten funkcjonalny analfabetyzm w rozumieniu czytanego tekstu, podobnie w rozumowaniu matematycznym. To są zdecydowanie za duże wartości.
6: Polska jest krajem, w którym uczniowie spędzają dużo więcej czasu używając smartfonów niż ich rówieśnicy z innych krajów europejskich.
5: Problem jest ogromny i to pokrywa się nie tylko widać to w badaniach PISA, ale też w innych raportach. Polscy uczniowie spędzają od 4 do 6 godzin dziennie w smartfonach. To nie pozostawia obojętnego wpływu na ich wyniki poznawcze.
1: Mówił Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych. Polscy uczniowie są jednak w czołówce Unii Europejskiej, jeśli chodzi o nauki przyrodnicze i matematykę.
7: RMF Classic. Cieszą nas takie fakty.
1: Polski dyrygent młodego pokolenia, nazwisko warte zapamiętania, Paweł Kapuła poprowadzi dziś szkocką orkiestrę symfoniczną BBC na corocznym festiwalu muzyki klasycznej Proms w Londynie. Po raz pierwszy od 28 lat nasz rodak chwyci za batutę w tym miejscu, by poprowadzić muzyków brytyjskiej korporacji.
8: Wielka Brytania może poszczycić się naprawdę wybitnymi zespołami. To zresztą jest bardzo ciekawe, kiedy przyjeżdżają różne gościnne orkiestry ze świata i oczywiście wszyscy są zachwyceni, ale po prostu Brytyjczycy, Anglicy czy wreszcie Londyńczycy, oni mają do dyspozycji genialne orkiestry. Tutaj jest kilka i to wszystko jest absolutnie światowy top.
1: Do rozmowy z Pawłem Kapułą będziemy wracać w RMF Classic. Antenę przejmuje już Łukasz Wojtusik, który opowie o środowej pogodzie, a fakty w skrócie ode mnie wracają o 7.30. Zapraszam.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Patrzę, pani Agnieszko, oczom nie dowierzam. Na południu Polski dzisiaj dzień taki, że nie przypomina mi na on wrześniowego, tylko raczej sierpniowy kalendarz. No.
1: Czyli urodziwy.
0: Tak, i ciepło będzie co najmniej, bo nawet bardzo ciepło, do 32 stopni nam się zapowiada na przykład w Małopolsce. Teraz w Rzeszowie 20 stopni już, w Krakowie 18-19, w Szczecinie 16. Tam, uwaga, chmury i może tam rano padać deszcz.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: 6:05 na śniadanie mistrzów. Zapraszam państwa do stołu. Od 6:30 do 9:30 będę z wami w RMF Classic z dużą przyjemnością. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
10: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent pieczywa chrupkiego Crispy. www.melwit.pl
0: Piotrze, Sergiuszu, dziś wasze imieniny, wszystkiego dobrego. A 9 września to jest dzień, w którym urodzili się między innymi brytyjski aktor znakomity Hugh Grant, amerykański komik i aktor Adam Sandler, kanadyjski wokalista Michael Bublé i chorwacki piłkarz Luka Modric. Muzyki stadionów piłkarskich nie mam dla państwa, ale może coś z twórczości, którą kojarzycie z imieniem Michael, a nazwiskiem Bublé, uda się znaleźć za chwilę. Tymczasem w poranku nie Grecja, nie Szwecja, a Wenecja. Po 8 łączymy się z Natalią Rybą i Jackiem Cyganem, którzy są na festiwalu filmowym w Wenecji. Wcześniej Bogdan Frymorgan i doniesienia porankowe prosto z Londynu. Będziemy też między innymi w Poznaniu, to pewne.
10: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent pieczywa chrupkiego Crispy. www.melwit.pl.
0: Jak dzień zaczyna wam się? Bo nam dobrze. Feeling good, Michael Bublé.

0: Rozpanoszyli się nam tutaj Piraci z Karaibów. Klaus Badelt jest autorem muzyki. Czas biegnie szybko po ranku, bo już 7:12. W Śniadaniu Mistrzów czas na ważne, symboliczne przypomnienie.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta, a w Polsce wypadałoby pamiętać o Ladislawie Szatmárim, słowackim polityku i dyplomacie. To on otwarcie głosił, że udział jego państwa wespół z Niemcami w agresji na Polskę we wrześniu 1939 roku okrywa hańbą naród i słowackie państwo. Jutro będzie rocznica jego urodzin w 1895 roku. Szatmári pochodził z rodziny węgierskiego generała Gejzy Szatmáriego, który w Austro-Węgrzech dowodził 15. Pułkiem Honwedów. Ladislav studiował w Budapeszcie, a w wojennych latach 1915-1918 odbywał służbę wojskową. Po utworzeniu Czechosłowacji został urzędnikiem państwowym właśnie w tym państwie. Trafił w końcu do czechosłowackiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Był przedzielony do poselstwa tego państwa w Budapeszcie, a potem pracował na placówkach w Belgradzie, w Wiedniu, a w końcu także w Berlinie. Po układzie monachijskim i rozpadzie Czechosłowacji wstąpił do służb dyplomatycznych państwa słowackiego. Był przedzielony do przedstawicielstwa dyplomatycznego tego kraju w Warszawie. Najpierw jako zastępca, a od czerwca 1939 roku jako poseł Słowacji w Polsce. Udział wojsk słowackich w agresji na Polskę od pierwszych sekund wojny był dla niego nie do zaakceptowania. Dlatego już 1 września 1939 wypowiedział swojemu rządowi posłuszeństwo. Napisał oficjalny list z potępieniem słowackiej agresji na Polskę. 2 września na antenie Polskiego Radia mówił wprost: jest sprawą honoru narodowego, abyśmy w tych ciężkich chwilach stanęli po stronie państwa polskiego, które z najgłębszym zdecydowaniem walczy o największe ideały ludzkości – honor i wolność. Krytykował politykę Słowacji, za którą, jak mówił, najwięksi nasi synowie i męczennicy narodowi z przeszłości musieliby się wstydzić. Ladislav Szatmári, słowacki dyplomata i polityk, który jednoznacznie protestował przeciw agresji na Polskę.

Tu Andrzej Seweryn. Już o 13.30 w RMF Classic. Specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii, pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: fragment z Carmen o 7.22 w śniadaniu mistrzów środowym wybrzmiał, a u nas teraz na pierwszym planie elektryczne hulajnogi, które są ułatwieniem, zagrożeniem. No, w wielu miastach wraca temat zagrożenia na chodnikach. My zaglądamy teraz do stolicy Wielkopolski.
1: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: Elektrycznym hulajnogom w mieście przyglądali się ostatnio poznańscy radni, o czym teraz opowie nam Przemek Wałczyński.
2: Do radnych trafia coraz więcej sygnałów dotyczących hulajnóg, szczególnie tych, które są rozpędzone wśród pieszych, a problem widać również w szpitalach, bo z danych poznańskiej placówki wynika, że tylko w ciągu ostatniego roku wzrosła liczba osób przyjmowanych z urazami po wypadkach z udziałem hulajnóg. Miasto zapowiada kampanię edukacyjną, kierowaną właśnie do młodych użytkowników, a Straż Miejska prowadzi już działania w szkołach. Policja z kolei zwraca uwagę, że część rozwiązań, między innymi takich jak obowiązkowe oceny, wymaga jednak zmian w przepisach. Radni chcą skuteczniejszych kontroli, zwłaszcza w miejscach, gdzie hulajnogi już teraz stanowią zagrożenia dla pieszych.
0: O sytuacji w Poznaniu informował nas Przemek Wałczyński.

0: Hans Zimmer i dźwięki z Gladiatora o 7.26 towarzyszą nam przy mówieniu wam. Dzień dobry. Do 9.30 jesteśmy razem, do 9.30 śniadanie mistrzów. Dzisiaj dużo różnych atrakcji. Za chwilę kolejna porcja faktów na przykład, a w nich spotkanie wywiadowcze na szczycie oraz wieści z Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie. Ilu kandydatów, kandydatek na prezydenta Krakowa finalnie udało się zarejestrować? Zarejestrowano. To sprawdzimy.
1: Reklama. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Po reklamie.

0: 7.30, pora kolejnych faktów w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Agnieszka Pietrzak.
1: Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak w siedzibie CIA spotkał się tam z szefem Centralnej Agencji Wywiadowczej Johnem Radcliffe'em. Sojusz polsko-amerykański jest silny i niezachwiany. Ścisła współpraca naszych służb specjalnych jest jednym z jego fundamentów. Dziękuję za przyjaźń, dziękuję za wsparcie i zaufanie do Polski, napisał po spotkaniu Siemoniak. Na stole rozmów z Amerykanami mają być tematy związane m.in. z bezpieczeństwem Polski i ostatnimi rozmowami wysłanników prezydenta USA do Kijowa i Moskwy, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Miejska Komisja Wyborcza w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa zarejestrowała 8 kandydatów. Michała Drewnickiego, Jana Hoffmana, Aleksandrę Owce, Monikę Piątkowską, Łukasza Gibałę, Michała Klimka, Dariego Sek-Popiołek i Sławomira Pietrzyka. Komisja z powodu przedstawienia zbyt małej liczby podpisów poparcia odmówiła rejestracji Marianowi Banasiowi i Bartoszowi Bocheńczakowi. Wybory prezydenta w Krakowie 27 września. PKP Intercity odmładza tabor i zamawia za blisko 1 000 000 000 zł kolejne 32 nowoczesne lokomotywy polskiego producenta firmy Newag.
2: Pasażera interesują przede wszystkim jak największa liczba połączeń, jak najwygodniejsze oczywiście miejsca w pociągu i punktualność. Punktualność w dużej mierze może być zapewniana przez właśnie taki nowoczesny tabor.
1: Mówił Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity. Dzięki maszynom pociągi będą mogły rozpędzić się do 200 km na godzinę. Inwestycje ogłoszono w Karpaczu podczas 35. Forum Ekonomicznego. RMF Classic o poranku fakty w następnej odsłonie punktualnie o 8, a już teraz Łukasz Wojtusik i najświeższa środowa prognoza pogody.
0: Bardzo proszę. Idą do nas z zachodu deszczowe chmury, pada i padać będzie przelotnie na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Deszczowych chmur spodziewajcie się także, jeżeli mieszkacie w rejonie Szczecina. Najważniejsze jest, że jest ciepło, od 16 do 20 stopni. Teraz po południu, na południu kraju będzie nawet gorąco. Wakacyjna temperatura nam się szykuje nawet do 32 stopni. Z piątego sezonu The Boys mam dla was przepiękną pieśń, którą wykona dla nas Billy Joel, a potem różnego rodzaju wieści z gazet.

0: Pianoman, Billy Joel, pięknie, prawda? Tymczasem 7:37 już prawie.
1: W punkt. Przegląd prasy Łukasza Wojtusika.
0: Po aferze związanej z tym, ile zarabia część lekarzy w naszym pięknym kraju nad Wisłą, były kontrole. Miała być nowelizacja przepisów. No, sporo się miało zmieniać. Tymczasem Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie dziś donosi, że szpitale nadal podpisują w naszym kraju pięknym nad Wisłą kontrakty przekraczające 1 000 000 zł rocznie. Mowa o kontraktach dla lekarzy. Są takie placówki jak w Szczecinie. Takie pensje pobiera tam ponoć kilka osób. Szerzej o tym w Wyborczej przeczytacie. Tymczasem polskie sądy się starzeją. Średni wiek sędziego to już 51 lat, a w sądach apelacyjnych to nawet 58 lat. Pisze o tym dzisiaj szeroko Rzeczpospolita. Ministerstwo Sprawiedliwości ostrzega, w najbliższych latach liczba sędziów przechodzących na emeryturę może wzrosnąć nawet o 100%. To oznacza problemy kadrowe. A dla nas dłuższy czas oczekiwania na rozprawę, na proces. Co z tym fantem zrobić? Resort chce m.in. zwiększać liczbę asystentów sędziów oraz umożliwić ułatwienie orzekania sędziom po 65 roku życia. I jeszcze na koniec nowe wydanie Tygodnika Powszechnego, który świetnie zgrywa się z naszym czytaniem lalki przez Andrzeja Seweryna i z naszą zabawą w świecie lalki osadzoną. Dziś po 9:30 szlakiem lalki poprowadzi was Darek Stańczuk. Ryszard Koziołek, profesor Ryszard Koziołek próbuje rozgryźć, czym dziś współczesna lalka jest, czym są jej bohaterowie, czym figura lalki jest. I pisze, ludzie lalki się nie przyjaźnią, nie współczują sobie, nie wspierają się. W tej powieści nikomu nie udaje się zbudować żadnego dobrego związku z drugim człowiekiem. Zróbcie sobie takie doświadczenie. Wymieńcie jakąkolwiek postać z tej powieści i określcie jej stan cywilny lub po prostu relacje z innymi bohaterami. Rzecki, Ochocki, Szuman, Stawska, Wąsowska, Krzeszowska. Prawda? To puenta od Ryszarda Koziołka, a więcej do przeczytania o lalce i świecie dziś w Tygodniku Powszechnym najnowszym.

0: reklama.
1: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Kto zdobędzie Złotego Lwa?
2: Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje?
3: Która gwiazda błyśnie na czerwonym dywanie?
2: A która w gondoli?
1: W podróż do magicznej Wenecji zabierają Was prawdziwi pasjonaci kina.
3: Natalia Ryba,
2: Jacek Cykan.
1: Relacje z festiwalu codziennie w RMF Classic.
4: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, Marka Kler, właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
5: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
6: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
7: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
6: To będzie dla mnie zaszczyt.
8: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
0: Po reklamie.

0: Dzięki Michaelowi i jego obecności w RMF Classic możemy tak właśnie, o, nad owsianką. Wow, lift me up. Dobrze. Koniec żartów, sprawy poważne, bo 11 minut brakuje do 8, a ekonomia sama się nie opowie.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: Cztery wieści ekonomicznych dziś o poranku w RMF Classic dzierży Mateusz Bożek. Mateuszu, jeśli ktoś planuje wziąć kredyt, to warto dać głośniej, bo dzisiaj ważna decyzja Rady Polityki Pieniężnej.
2: Jestem, dzień dobry, witam. Zgadza się, Rada Polityki Pieniężnej podejmie dzisiaj decyzję w sprawie stóp procentowych. Czy możemy liczyć na ich obniżkę? Muszę rozczarować, nic na to nie wskazuje. Zdaniem ekonomistów nie ma szans na obniżkę. Spodziewają się raczej, że Rada utrzyma stopy na obecnym poziomie. To przypomnę 3,75%. Obniżkę uniemożliwiają dwie rzeczy. Przede wszystkim rosnąca inflacja, a także konflikt na Bliskim Wschodzie i niepewna sytuacja w Zatoce Perskiej. Obniżek stóp procentowych w tym roku możemy w ogóle nie zobaczyć. Według części ekonomistów pojawią się one dopiero w połowie przyszłego roku.
0: To, czym mówisz, to nie są dobre wiadomości dla tych wszystkich, którzy teraz myślą o kredycie.
2: Tak, tym bardziej, że jak wynika z najnowszego raportu serwisu Tabela Ofert, ceny mieszkań poszły w górę na rynku deweloperskim średnio o 0,7% od początku roku o 3%. Największe miesięczne wzrosty odnotowano w Łodzi, Krakowie i w Trójmieście. Niewielki spadek zanotowała natomiast Warszawa. Sprzedaż nowych mieszkań w sierpniu w naszym kraju była co prawda o połowę wyższa niż w ubiegłym roku, ale w ocenie ekspertów rosnąca inflacja i brak obniżek stóp procentowych mogą ten wzrost wyhamować.
0: Przyszła więc pora na kantor walut. Jak przy tym wszystkim trzyma się nasza złotówka?
2: Trzyma się stabilnie, ale trzeba zaznaczyć, że wobec niektórych zagranicznych walut zaczyna już lekko tracić. Przede wszystkim względem brytyjskiego funta zapłacimy za niego 5 zł i 3 grosze. Dolar w tej chwili 3,71, frank szwajcarski 4,58, euro z kolei kosztuje teraz 4 zł i 31 groszy.
0: Z pakietem wieści ekonomicznych w poranku odwiedził nas Mateusz Bożek. Wielkie dzięki, Mateuszu. Podsumowanie ekonomiczne dnia o 18:00 się zapowiada, a my słyszymy się z Mateuszem jutro przed 8:00.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: Jest ich 8, nie wiem czy wspaniałych, ale tylu jest kandydatów na prezydenta Krakowa. Tylu zarejestrowała Miejska Komisja Wyborcza. W faktach oddamy głos tym, którzy 27 września pójdą do urn wyborczych, a te fakty od Agnieszki Pietrzak otrzymamy za niecałe 3 minuty o 8.
1: Reklama.
2: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już dziś po 15 w RMF Classic.
3: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla ciebie.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
1: Po reklamie.

0: Jest ósma, są fakty. W RMF Classic, RMF Classic Warszawa, maj, dla nas Agnieszka Pietrzak.
1: Jest 9 września, zatem 2,5 tygodnia do przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. W gronie zarejestrowanych kandydatów, jak informowaliśmy, 8 osób. Michał Drewnicki, Łukasz Gibała, Jan Hoffman, Michał Klimek, Sławomir Pietrzyk, Monika Piątkowska, a także Aleksandra Owca i Daria Gosek-Popiołek. Na kogo krakowianie będą głosować?
2: No żaden mi nie jest bliski, kojarzę tylko tego Gibałę, nie? Który kandydował w pierwszej kadencji. To tylko tyle. I wiem tyle, że sponsorował odwołanie Miszalskiego.
3: Na kandydata PiSu, bo ja jestem prawicowa, natomiast też się tak waham nad Łukaszem, ale raczej bliżej jest mi do Drewnickiego.
4: Nie mam takiego faworyta. Ta pan mi spełnie, bardzo mi podchodzi. Może to troszeczkę z lewicy.
5: Wybór jest jaki jest i po prostu ciężko się na kogoś zdecydować. No niestety to będzie trochę mniejsze zło niż taki świadomy, zdecydowany wybór.
1: Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie odmówiła rejestracji Marianowi Banasiowi i Bartoszowi Bochańczakowi, a także Stanisławowi Kułachowi i Marcie Ratuszyńskiej. Oni nie osiągnęli wymaganych 3000 podpisów popierających ich kandydaturę.
6: Świat w faktach RMF Classic.
1: Rosyjskie drony zaatakowały tej nocy ukraińsko-mołdawskie przejście graniczne Starokozacze. Szef władz wojskowych obwodu odeskiego poinformował, że zginęły 2 osoby, 3 zostały ranne. Bezzałogowce uderzyły w infrastrukturę przejścia i przyległy teren, wywołując pożary, przekazała Państwowa Służba Graniczna Ukrainy. Odprawy zostały wstrzymane. Szef Rady Europejskiej Antonio Costa będzie dzisiaj w Warszawie, a później w Berlinie. Objeżdża europejskie stolice, by przed październikowym szczytem sprawdzić, na jakie ustępstwa są gotowe poszczególne państwa w kwestii unijnego budżetu na lata 2028-34. Jakie odpowiedzi usłyszy szef Rady Europejskiej? O tym brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szmajska-Borgino.
7: Od Tuska Costa usłyszy przede wszystkim, żeby nie ciąć środków na rolnictwo i wsparcie biednych regionów, które dla Polski są najważniejsze. Według propozycji Komisji Europejskiej dla Polski to może być 120 miliardów euro. Warszawa wskaże za to na nowe wydatki, które można ciąć, czyli na konkurencyjność, a więc badania czy innowacyjność, z których korzystają najbardziej rozwinięte państwa, oraz na działania Unii poza jej granicami. Od marca Costa usłyszy coś zupełnie innego. Berlin uważa, że przyszły budżet jest za duży i cięcia powinny objąć wszystkie obszary, także rolnictwo i politykę spójności. Niemcy oczekują cięć rzędu kilkuset miliardów euro.
1: Lato wróciło w Warszawie. Nad Wisłą było celebrowane śpiewająco.
8: Super, jest bardzo fajnie.
9: Po prostu uwielbiam, kocham słońce. I wrzesień też.
10: Jest wachlarz, jest gorąco.
8: O, i jest lato.
10: I pójdę boso. Widziałem, że przed chwilą nogi były maczane w wodzie.
8: Owszem. Właśnie rzuciłam pracę. Nie, no jest dobrze. Na pewno słońce trochę koi. I woda.
11: Jeszcze niech zostanie nam lato trochę dłużej.
1: Tak jest, z rozśpiewanymi mieszkankami stolicy rozmawiał nasz reporter Michał Radkowski w Warszawie, no i nie tylko. Dziś także słońce. Szczegóły prognozy pogody dla całego kraju przedstawia po faktach w RMF Classic Łukasz Wojtusik, a my słyszymy się ponownie o 8.30. To będzie skrót faktów. Zapraszam.
0: Ango, spotkamy się zaraz, a ja teraz będę opowiadał o tym, jak słońce świeci. Tak. Dobrze, że nie umiem rymować. Dobrze, i że śpiewać też. Ale na przykład może o pogodzie ładnie opowiem przynajmniej.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Proszę, proszę. Co tu się wyrabia? 20 stopni na Śląsku, 21 w Małopolsce, 22 stopnie na Podkarpaciu. Przypomnę, 9 dzień września, mama, tu taki gorąc, taki upał. To dobrze, no ciepło jest po prostu. Dziś będziemy mieli różnicę między południem a północą kraju, jeżeli chodzi o temperaturę. Właśnie na południu nad morzem po południu 22 stopnie i sporo chmur i deszcz, a na południu kraju po południu nawet 32 stopnie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: 4 po 8. Sport, góry, adrenalina, pomaganie innym. To są wątki, które połączymy w tej godzinie. Do tego będziemy w Londynie i w Wenecji. Najpierw Bogdan Frimorgan opowie o tym, o czym głośno mówią o poranku Brytyjczycy, a potem doniesienia z pierwszej ręki od Natalii Ryby i Jacka Cygana, którzy w tym tygodniu dniem i nocą śledzą to, co dzieje się na festiwalu filmowym w Wenecji. Ciekaw jestem, bo premiera z Javierem Bardemem i moją ulubioną Penelopą Cruz była. Czy byli, czy widzieli, czy z daleka, czy z bliska? Spytam o to po 8.30. A na niebo też będziemy spoglądać o poranku i na Jamboree skautowe.
6: Śniadanie mistrzów. Nie spiesz się, zdążysz.
0: Nie ma co biec, bo przecież jeśli chcecie mieć porządne, dobre śniadanie radiowe, to spieszyć się po inne nie musicie. Ono już jest, już trwa. W RMF Classic. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.

0: Za mi swój początek. Muzyka Paweł Lucewicz. To spotkanie za nami, a przed nami łączenie z Londynem i spotkanie z głosem, który znacie i możecie o nim powiedzieć naszą, swój. Bogdan Frimorgan, prosto ze Zjednoczonego Królestwa, ma dla nas wieści.
1: Czym żyje ulica w Londynie?
2: Wielka Brytania objęła sankcjami towary pochodzące z nielegalnych izraelskich osiedli na zachodnim brzegu Jordanu. Szczegóły tej decyzji przedstawił w Izbie Gmin szef brytyjskiej dyplomacji Ed Miliband, który już wcześniej zapowiadał głęboki reset w relacjach z Izraelem. Dwa lata po wybuchu wojny w Gazie, sprowokowanej bestialskim atakiem Hamasu na Izrael, Wielka Brytania formalnie uznała Palestynę jako państwo, a najnowsze działania Londynu są bezpośrednią odpowiedzią na ogłoszenie przez Izrael nowych przetargów na budowę ponad 1200 domów na terytoriach okupowanych od zakończenia tzw. wojny sześciodniowej w 1967 roku. Gest brytyjskiej administracji ma wymiar głównie symboliczny i dotyczy produktów rolnych. Niemniej, jak zaznaczają komentatorzy, Wielka Brytania może się spodziewać odwetu ze strony izraelskiej, a także ostrej reakcji Stanów Zjednoczonych, które są bliskim sojusznikiem Izraela. 4000 miejsc pracy do likwidacji i potężny cios dla brytyjskiego przemysłu motoryzacyjnego. Koncern Jaguar Land Rover ogłosił gwałtowne cięcia w zatrudnieniu. Firma przegrywa starcie na kilku frontach jednocześnie. Z jednej strony agresywna konkurencja tanich aut elektrycznych z Chin, z drugiej widmo wysokich amerykańskich ceł i drastycznie rosnące koszty zielonej transformacji. Zwolnienia zostaną przeprowadzone w ciągu najbliższych 2 lat i dotkną przede wszystkim pracowników biurowych oraz kadry zarządzające w Wielkiej Brytanii. Zamiast obietnicy elektrycznej przyszłości, pracowników brytyjskiej centrali czeka trudny bilans zysków i strat. Jak zauważają komentatorzy, problemy brytyjskiego giganta są odzwierciedleniem kryzysu, z jakim boryka się europejski przemysł motoryzacyjny. Z Londynu Bogdan Frimorgan.
1: Czym żyje ulica w Londynie?
3: Thank you.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
3: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
4: Pędzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
5: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
4: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
2: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Po reklamie.

0: pięknie nam się kończy śniadanie mistrzów powoli w takim symfonicznym nastroju. Symfonia numer 40 od pana Mozarta. To Astery przyjmuje Ula Urzędowska, która zatopiona w zasadzie po tylu dniach jest w świecie z lalki Bolesława Prusa, prawda?
1: Tak, nieco odwrotnie niż tytuł, który za chwilę zabrzmi na naszej antenie. Muzyka z filmu Powrót do przyszłości. Ja jestem cała w przeszłości, w świecie lalki. Zajmuję się wraz z słuchaczami RMF Classic sprawami Stanisława Wokulskiego, jego sercem, biznesami, ale dzisiaj ułożymy życie innej osobie z tego świata. Serdecznie zapraszam. Konkursowa zabawa, świat z lalki i nagroda, która czeka, czyli kolekcjonerskie wydanie książki Bolesława Prusa, a także koszulka, którą dumnie będzie można nosić z wizerunkiem jednego z bohaterów. Zapraszam.
2: Śniadanie mistrzów. Nastraja na cały dzień.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jesień w RMF Classic. Zaczynamy już o 6.30 śniadaniem mistrzów. O 9.30 witamy w świecie lalki, pełnym ciekawostek o XIX-wiecznej Warszawie. A o 13.30 i 20.30 usłyszycie premierowe odcinki tej powieści w wykonaniu Andrzeja Seweryna. O 15.00 nowy popołudniowy magazyn Popkultura, a dzień zakończą muzyczne wieczory. Jesień w RMF Classic. Zapraszamy.
2: Reklama.
3: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu.
8: Kevin!
7: Home Alone Life in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na ebilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
2: Po reklamie.

Tu Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 13.30 w RMF Classic.

0: Gazety Kulturalne RMF Classic.
1: 12 września premiera w Teatrze Klasyki Polskiej. Letni dzień Sławomira Mrożka. Kameralna, pełna ironii, absurdu i filozoficznej refleksji opowieść o ludzkich pragnieniach, o niespełnieniu, samotności i ciągłym poszukiwaniu sensu. Mrożek z charakterystyczną dla siebie przenikliwością przygląda się naszym lękom, marzeniom. Kryją się pytania, które pozostają zaskakująco aktualne niezależnie od czasu i miejsca. Twórczość Sławomira Mrożka od lat zajmuje ważne miejsce w repertuarze Teatru Klasyki Polskiej. Spektakl reżyseruje Sebastian Fabijański, dla którego jest to pierwsza realizacja reżyserska w Teatrze Klasyki Polskiej. Reżyser, aktor pojawi się również na scenie, wcielając się w jednego z bohaterów sztuki.
2: Ten tekst absolutnie jest totalnie ponadczasowy i tutaj nie ma moim zdaniem z tym dyskusji. I sądzę, że każdy z nas, kto się spotka z tym tekstem czy ze spektaklem, będzie nam bardzo miło. Oczywiście będzie w stanie to potwierdzić, że jednak coś, co nas definiuje, to jednak relacje. A ten spektakl jest o relacjach skomplikowanych, bardzo często uzależnionych od tego, co się z nami dzieje wewnętrznie i z czym przychodzimy do drugiego człowieka. Natomiast to relacja nas definiuje i weryfikuje. I tak jest w przypadku każdego z tych bohaterów.
1: 12 września, premiera letniego dnia Sławomira Mrożka w Teatrze Klasyki Polskiej, a wszystkie informacje znajdziecie także na naszej stronie rmfclassic.pl, zakładka Polecamy. I jeszcze krótkie przypomnienie, 3 dni z muzyką filmową w Trójmieście, czyli Brasswood Soundtracks 2026 od 11 do 13 września. Wszystkie szczegóły na naszej stronie rmfclassic.pl.
0: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: Reklama.
1: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
2: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
0: Po reklamie.

0: Zapraszam do RMF Classic. Jest punktualnie 10:00. Czas na najważniejsze fakty. Fakty przygotowała Agnieszka Pietrzak.
1: Polska i Stany Zjednoczone podpisały kolejną umowę w ramach amerykańskiego programu Foreign Military Financing i opiewa ona na $4 miliardy, a dotyczy gwarancji kredytowej na zakup amerykańskiego sprzętu.
2: Sprzęt związany z rozpoznaniem, jak najbardziej zaawansowane drony czy aerostaty Barbara. To wszystko wzmacnia potencjał obronny wschodniej flanki NATO.
1: Podkreślał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Rosja odbudowuje swoje siły, tak przekonuje wiceszef Pentagonu Elbridge Colby. Dodaje, że trzeba być przygotowanym na przedłużający się konflikt na wschodzie. Jego zdaniem, mimo dyplomatycznych prób Stanów Zjednoczonych zmierzających do zakończenia wojny Rosji z Ukrainą, może ona trwać jeszcze długo.
3: Te słowa padły w czasie wirtualnego spotkania ministrów obrony Grupy Kontaktowej do Spraw Obrony Ukrainy, tak zwanej Grupy Rammstein, i wywołały sporo komentarzy. To wydaje się być jasny sygnał, że po ostatnich rozmowach wysłanników Trumpa w Moskwie i Kijowie raczej pokoju nie widać na horyzoncie. Jak oświadczył prezydent Trump, naszym celem jest trwały pokój. Wspieramy wszelkie działania w tym kierunku, ale z punktu widzenia Ministerstwa Wojny nie możemy jednak przewidzieć, kiedy ta tragiczna wojna się zakończy, powiedział wiceszef Pentagonu. Jak wszyscy dobrze wiecie, Rosja odbudowuje swoje siły zbrojne i potencjał przemysłu obronnego. Musimy być przygotowani na przedłużający się konflikt i na to, że potrzeby Ukrainy będą się utrzymywać przez kolejne miesiące i lata. Musimy być również przygotowani na inne możliwe ewentualności, dodał.
1: W amerykańskie echa słów wiceszefa Pentagonu wsłuchał się korespondent RMF za oceanem Paweł Żuchowski.
4: Poznaj fakty. RMF Classic.
1: Po latach zaniedbań drugie życie dostanie tkalnia papieska w Łodzi. Rozpoczęła się rewitalizacja ponad 120-letnich budynków. Łodzianie zadowoleni.
5: Dobrze, że ktoś wpadł na ten pomysł i może się wreszcie coś tutaj zacznie dziać. Bo to takie martwe miejsce tutaj jest.
6: To czas najwyższy, bo tak naprawdę to już chyba z 10-15 lat temu my się powinno ruszyć.
7: Świetnie, że się coś dzieje, bo tyle czasu wszystko niszczało, a teraz może coś rzeczywiście będzie fajnego.
8: Biorąc pod uwagę, że jesteśmy na miejscu tkalni papieskiej, to na pewno to było skazą na wizerunku miasta, że przez tyle lat to wyglądało jak 7 nieszczęść. Bo wszystkie inwestycje, które są w reżimie rejestru zabytków i z ochroną konserwacyjną, są z definicji trudniejsze i bardziej wymagające.
1: Zauważa zastępca prezydenta Łodzi Adam Pustelnik. Teren zabytkowych zakładów zamieni się w nową tkalnię. Kompleks z mieszkaniami, lokalami handlowo-usługowymi, terenami zielonymi i miejskim parkiem. Urszula Urzędowska już teraz w RMF Classic o pogodzie. Fakty ode mnie wracają punktualnie o 11:00.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Pogodna, gorąca i bardzo ładna ta środa, szczególnie na południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, ale wzrastające w ciągu dnia do dużego. Na obszarze od Warmii i Mazur i Pomorza przez Kujawę Wielkopolską i Ziemię Łódzką, aż po Dolny Śląsk i Opolszczyznę możliwe przelotne opady deszczu i burze.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: 10:04. Zapraszam do RMF Classic. Idziemy ścieżką dźwiękową prosto do świata lalki i Warszawy końca XIX wieku. Konkursowe zadanie, wyzwanie już czeka, już można podejrzeć na naszej stronie rmfclassic.pl albo wysłuchać za chwilę. Teraz z Pawana, Gabriela Fauré, angielska orkiestra kameralna.

11 minut po 10, to jest RMF Classic, my czekoladę sączymy do ucha. Muzyka z filmu Czekolada, Rachel Portman jest kompozytorką tego tytułu. Co dalej? Kuba na horyzoncie, troszeczkę później Park Jurajski. Ścieżką dźwiękową wkroczyć będą też wkrótce Król Lew i Leon Zawodowiec, a wszystkie drogi, dróżki i ścieżki dźwiękowe o tej porze w RMF Classic prowadzą do innej epoki. Końca XIX wieku, świat lalki i zadanie konkursowe, które już na Was czeka, a do wygrania kolekcjonerskie wydanie powieści Bolesława Prusa i koszulka z wizerunkiem jednego z bohaterów. Już teraz wszystkie szczegóły znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl, a ja niebawem wszystko dokładnie wyjaśnię.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Szok. Polski przedsiębiorca zbił kapitał za wschodnią granicą.
2: I to już w XIX wieku.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Przed wami ludzie czynu i próżniacy, szczerze kochający i hipokryci. Ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie. Lalka. Kolejny odcinek już o 13.30 w RMF Classic.
0: Reklama.
1: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
3: Kto zdobędzie Złotego Lwa?
4: Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje?
3: Która gwiazda błyśnie na czerwonym dywanie?
4: A która w gondoli?
1: W podróż do magicznej Wenecji zabierają was prawdziwi pasjonaci kina.
3: Natalia Ryba.
4: Jacek Cykan.
1: Relacje z festiwalu codziennie w RMF Classic.
5: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, marka Claire. Właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
6: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
7: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,90.

0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
6: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
7: Po reklamie.

0: 10:30, a to był fragment z koncertu podwójnego D-moll Jana Sebastiana Bacha. RMF Classic.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: Uroczyście otwieramy warszawskie salony końca XIX wieku. Konkursowa zabawa, świat jak z lalki. Do tej pory w naszej zabawie konkursowej zajmowaliśmy się głównie sprawami Stacha Wokulskiego, a dziś w roli głównej Ignacy Rzecki, uczestnik powstania węgierskiego, bonapartysta, wywodzący się z ubogiego mieszczaństwa. Niemal całe życie solidnie, pracowicie w warszawskim handlu. Prawdziwy zawodowiec. Piosenka ze ścieżki dźwiękowej filmu Leon Zawodowiec pojawi się niebawem. Ostatni romantyk, tak mówili o Rzeckim, człowiek z innej epoki, tak on sam mówił o sobie. I teraz, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, a gdybyście mieli okazję zorganizować spotkanie rekrutacyjne i zatrudnić Ignacego Rzeckiego we współczesnej firmie, to na jakie stanowisko i jakie byście go aplikowali i jakie stanowisko moglibyście mu zaproponować i dlaczego? Odpowiedzi na to pytanie wysyłajcie i wpisujcie w formularze na naszej stronie rmfclassic.pl, zakładka zabawy Świat z lalki, na zwycięzczynię, zwycięzcę, czyli autorkę, autora najoryginalniejszej odpowiedzi czeka kolekcjonerskie wydanie lalki i koszulki z wizerunkami bohaterów powieści. Zatem Ignacy Rzecki, prawdziwy zawodowiec, na jakie stanowisko rekrutujemy? A teraz Sting i piosenka ze ścieżki dźwiękowej filmu Leon Zawodowiec.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jedyna pora, o której profesor Moriarty umawia się z Venus z Milo i razem słuchają Haydna. Popkultura. Informacje, recenzje, ciekawostki. Wszystko, co chcecie wiedzieć o kulturze. Od literatury do sztuki. Od filmu do muzyki. Już dziś po 15 w RMF Classic.
2: Reklama.
1: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już dziś po 15 w RMF Classic.
3: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla ciebie.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Po reklamie.

0: What a Feeling zabrzmiało na antenie RMF Classic i to jest bardzo fajne uczucie, gdy w świecie lalki radiowym, nie tym powieściowym, pojawia się Dariusz Stańczuk. Dzień
1: ależ
0: dobry,
1: mi miło,
0: Darku.
1: Ależ mi, a co za entrée, proszę państwa. Dzień dobry, Ula, szanowni państwo. No, będziemy się zamieniać w słuch za chwilę, tak? Już właściwie, bo czekamy na nowe organizacje lalki.
2: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.
0: Tak, Darku, zamieniamy się w słuch.
1: Tak, no czekamy na nowe ekranizacje lalki. To tak zwane retellingi, tak to się teraz nazywa, proszę państwa, od retelling, czyli od opowiedzenia jakiejś historii na nowo. No i te retellingi lalki były i będą, bo to jest po prostu fenomenalna powieść.
0: A fenomen lalki na czym polega?
1: Otóż badacze literatury podkreślają przede wszystkim niezwykłą wielopoziomowość, wieloznaczność tej powieści, nowatorstwo formalne do tego. A poza tym to jest taki uniwersalny portret kryzysu współczesnego człowieka, nas także. A wszystko to namalował Prus na znakomicie skomponowanym tle panoramy całego społeczeństwa. I tutaj nie ma precedensu w polskiej literaturze. Socjologiczny obraz Warszawy końca XIX wieku piękny tutaj powstał. Wszystkie warstwy społeczne tutaj są odmalowane. Ubożająca arystokracja, rodząca się inteligencja, mieszczaństwo, biedota żydowska, biedota Powiśla warszawskiego i tak dalej.
0: I narracja nietuzinkowa.
1: Tak, tak, no właśnie, zamiast wszechwiedzącego narratora, Prus zastosował polifoniczną narrację. No i właśnie mamy bezimiennego narratora, to po pierwsze, ale także taką intymną perspektywę Ignacego Życkiego subjekta. Czytelnik bywa przez Prusa celowo niedoinformowany, to jest jeszcze coś, a więc trzeba być czujnym, samodzielnie łączyć fakty, czytając. No i główni bohaterowie Łęcka i Wokulski to uwikłani w nowe dla siebie społeczne sytuacje. Bohaterowie, trudne są to sytuacje i to jest taka metafora losu człowieka, którym jak marionetką, jak lalką mechaniczną właśnie sterują historia i społeczne zmiany.
0: A to był wszechwiedzący narrator Dariusz Stańczuk. Darku, ty do matury
1: staram
0: się przygotowywać.
1: Staram się. Robię co mogę i będę jeszcze po 11, prawda?
0: Tak, nas przygotowujesz do oglądania lalki na ekranie, do słuchania o 13.30 i o 20.30 i do świata lalki oczywiście wrócimy jeszcze za godzinę.

0: Reklama.
1: Hanie, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Po reklamie.
4: RMF Classic, minęła 11, czas na najważniejsze fakty, a te przygotowała i przedstawi Agnieszka Pietrzak.
5: Czternaście lat więzienia dla księdza Jacka K. z diecezji sosnowieckiej. Sąd rejonowy w Sosnowcu skazał go za szereg przestępstw o charakterze seksualnym wobec dzieci. Prokurator Bartosz Kilian podkreślał, że prokuratura domagała się surowszej kary. Nie mógł zdradzić szczegółów.
6: I tak mamy do czynienia z, myślę, sankcją jedną z najsurowszych, jakie zostały orzeczone wobec osoby duchownej oskarżonej o przestępstwa seksualne. Sąd co do Joty uznał za trafne wszystkie ustalenia poczynione w trakcie śledztwa.
5: Prokuratura oskarżyła Jacka K. o 9 przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę dzieci, a także posiadanie materiałów pedofilskich. 14 lat więzienia to kara łączna.
7: Fakty RMF Classic. O tym mówi świat.
5: Siły systemów bezzałogowych Ukrainy poinformowały, że w nocy zniszczyły dronami rosyjskie okręty, w tym rakietowe w bazie w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym, a także pokładowy samolot myśliwski Su-33 i helikopter Mi-8 w Anapie, w tym samym regionie. Ministerstwo Obrony Rosji ogłosiło natomiast, że minionej nocy zestrzelono 596 ukraińskich dronów nad kilkunastoma regionami kraju oraz zaanektowanym Krymem. W stolicy Norwegii pożegnanie króla. Harald V zmarł 28 sierpnia. Byłam naprawdę wtedy smutna, gdy usłyszałam wiadomość. W następnych dniach też byłam bardzo smutna. W pracy miałam na sobie wszystko czarne i oddawałam hołd. I to było dla mnie bardzo ważne, żeby po prostu przyjść tutaj i zobaczyć to na własne oczy, położyć kwiaty i pożegnać się. Wiem, że on zawsze będzie z nami. On jest w końcu wspaniałym królem.
8: A great king. He's all of our grandpas.
5: Jest jak wszyscy nasi dziadkowie, tak mówiła Norweżka, która przyjechała do Oslo, by pożegnać Haralda V. Polak Paweł Kapuła poprowadzi wieczorem szkocką orkiestrę symfoniczną na dorocznym festiwalu Proms, organizowanym w Londynie przez BBC. Koncert odbędzie się w prestiżowej Royal Albert Hall, słynącej z niezwykłej akustyki.
9: Wszystkie orkiestry BBC co roku występują na tym festiwalu, a więc muzycy orkiestry już po prostu doskonale znają akustykę i to jest bardzo pomocne dla dyrygenta czy solisty, który jest tylko gościem podczas takiego koncertu.
10: To nie tylko i wyłącznie muzyka klasyczna, prawda? Zdarzają się bardzo eklektyczne propozycje, które wybiegają poza te ramy muzyki klasycznej. Co pan myśli o tym, żeby w ten sposób wzbogacać festiwal?
9: Mam wrażenie, że organizatorzy BBC Prom znaleźli absolutnie genialny balans. Ten festiwal też charakteryzuje się tym, czego właściwie chyba na świecie nie ma w przypadku tak prestiżowych wydarzeń. To bilety na wiele koncertów, one po prostu są tanie.
5: Zauważa Paweł Kapuła. Z dyrygentem młodego pokolenia rozmawiał londyński korespondent RMF Bogdan Frymorgan.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: Od ciśnienia zacznijmy. W południe wyniesie 994 hektopaskale, będzie spadać, potem zanotujemy wzrost. Zachmurzenie małe, wzrastające do dużego jedynie na obszarze od Warmii i Mazur, Pomorze, Kujawy, Wielkopolskie, Ziemię Łódzką po Dolny Śląsk. Tu przelotne opady deszczu i burze.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: RMF Classic w doskonałym towarzystwie.
12: Witam wszystkich, mówi Kazik Staszewski.
13: Cześć, tu Igor Herbut z Kupy Lemon.
14: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
15: Mówi Tomasz Organek.
16: Cześć, z tej strony Cortez. RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.

0: 11 minut po 11 na ścieżce dźwiękowej w RMF Classic. Michał Lorenc, muzyka z filmu Bandyta. Bandyta nie, wprost przeciwnie. Elegancki, doświadczony, bardzo kulturalny romantyk. Człowiek nie z tej epoki, czyli Ignacy Rzecki. Witajcie w świecie z lalki.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: I nasza konkursowa zabawa. Ignacy Rzecki. Dziś jego losy napiszemy po swojemu. Może mu coś współcześnie zaproponujemy. Już tłumaczę. Ignacy Rzecki, doświadczony subjekt zajmujący się prowadzeniem sklepu galanteryjnego, na marginesie pracy piszący pamiętnik. W jakim miejscu, w jakiej firmie, na jakim stanowisku sprawdziłyby się takie kompetencje współczesne? Więc nasze pytanie konkursowe brzmi dziś. Gdybyś miał okazję, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, zorganizować spotkanie rekrutacyjne i zatrudnić Ignacego Rzeckiego we współczesnej firmie, to jakie stanowisko moglibyśmy mu zaproponować i dlaczego? Jest już sporo bardzo ciekawych odpowiedzi, ale liczę na więcej, na wyobraźnię i fantazję słuchaczy RMF Classic. Ona nas nigdy nie zawodzi, więc wpisujcie odpowiedzi oryginalne, pomysłowe w formularz na naszej stronie rmfclassic.pl. Zaskoczcie nas, bo ta najbardziej zaskakująca odpowiedź zostanie nagrodzona w finale o 12:30. Kolekcjonerskie wydanie lalki, koszulki z wizerunkiem bohaterów powieści czekają i my czekamy i formularz czeka na rmfclassic.pl.

jakże piękną i kultową, a teraz humoreska Antonina Dworzaka. Bostońska Orkiestra Symfoniczna prowadzi Seiji Ozawa, grają Yo-Yo Ma i Itzhak Perman.

0: Świat jak z lalki w RMF Classic.
1: A w tym świecie, w którym przeszłość z przyszłością się splata, a losy bohaterom powieści dopisują słuchacze RMF Classic, okulary poprawia, oczy przeciera zaskoczony, pod wąsem się uśmiecha sam Bolesław Prus. Tak to widzę. A dzisiaj układaliśmy zawodową przyszłość Ignacego Rzeckiego. Pytanie konkursowe brzmiało: gdybyś miała okazję zorganizować spotkanie rekrutacyjne i zatrudnić Rzeckiego we współczesnej firmie, to na jakie stanowisko i dlaczego? Bardzo dziękuję za wszystkie propozycje. Dużo tych propozycji. Ignacy Rzecki może być spokojny o swoją pracę. Co ciekawe, tylko kilka osób, pisząc o stanowisku, zaproponowało oficjalnie wynagrodzenie. Ale w sumie nie chodzi tutaj o pieniądze, o zabawę, o fantazję, o zwycięstwo. Przechodzę do rzeczy. Rozbawiła nas do łez i wzruszyła pani Ewa, proponując następujące stanowisko. Audytor ludzkich przypadków. Pani Ewa pisze tak. Widzę to tak, gdy w open space gra orkiestra, między biurkami przebiega gęś, ktoś świętuje zamknięcie projektu, ktoś inny rozpaczliwie szuka sensu swojej prezentacji, pośrodku siedzi Rzecki, spokojny, uporządkowany, z notatnikiem pełnym historii ludzkich. Zna imiona nowych pracowników, pamięta marzenia starych, wie, kto potrzebuje rozmowy bardziej niż kolejnego szkolenia. Nikt nie zrozumiałby jego raportów, pisze pani Ewa, bo pisałby je ołówkiem na odwrocie rachunków za herbatę. Ale kiedy Rzecki odchodziłby wieczorem z biura, firma nadal miałaby duszę, a konkurencja tylko nowy logotyp. Pani Ewo, brawo. Rozbawiła nas pani wizją tego open space'u. Nasz newsroom mniej więcej tak samo wygląda. Gra orkiestra dęta, biegnie gęś, piłkarze, gwiazdy, celebryci. No i my za kulturalnymi newsami. No i wzruszyła nas pani tą wizją Ignacego Rzeckiego w tym chaosie. Zwycięstwo nieprzypadkowe. Pani Ewo, pakujemy kolekcjonerskie wydanie lalki Bolesława Prusa i koszulkę z wizerunkiem bohaterów powieści. Dziękuję, gratuluję, jestem rozbawiona i wzruszona i nie mogę doczekać się kolejnego spotkania w świecie z lalki.
0: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.

0: ogłoszenie RMF Classic.
1: W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy, tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia, nie mniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski.
2: Lalka. Wybitna powieść Bolesława Prusa w RMF Classic.
3: Tu Andrzej Seweryn. Już o 13.30 specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek tej fascynującej historii pełnej intryg i miłosnych uniesień.
4: Reklama.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
7: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Teraz w Netto polskie pomidory Marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
15: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
18: Zdrowit.
4: Po reklamie.

Akwarium z karnawału zwierząt. Autorem tej kompozycji jest Camille Saint-Saëns. RMF Classic za 9 minut 13. O tej porze w pracy mamy listę spraw do załatwienia. Za tą chyba nie przepadamy. I mamy, to lubimy, listę przebojów muzyki filmowej. Tutaj w każdej chwili możemy zerknąć, zagłosować, sprawdzić, kto w czołówce, a kto w poczekalni i sprawić, aby notowanie pierwsza dwudziestka w niedzielę o 18:00, gdy za konsoletą usiądą Jadwiga Polus i Tytus Hołdys, wyglądało inaczej, tak jak je sami ułożyliście, bo o kolejności decydują wasze głosy. To rzut oka i ucha na listę. Otóż na pierwszym miejscu niezmiennie Hans Zimmer, Duna, część druga, a ja mam dla was propozycję z poczekalni. Posłuchajcie, może wam się spodoba, może zagłosujecie, może wpadnie do pierwszej dwudziestki. To fragment ścieżki dźwiękowej filmu Wielki Marty.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki. Za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Po reklamie.

0: Minęła 13. Czas na najważniejsze fakty w RMF Classic, a przygotował je i przedstawi Grzegorz Jasiński.
1: 20 osób zostało poszkodowanych w wypadku kolejowym na Mazowszu. W miejscowości Sokolniki Suche pociąg relacji Lublin-Szczecin zderzył się z ciężarówką. 4 osoby są ciężko ranne.
2: Jest to kierowca pojazdu ciężarowego, maszynista oraz dwoje z pasażerów.
1: Wylicza brygadier Łukasz Darmofalski z Mazowieckiej Straży Pożarnej. Na miejsce ruszyły 22 zastępy strażackie, 10 karetek i 2 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ciężarówka wbrew zakazowi wjechała na oświetlony i oznakowany przejazd kolejowy. Są poważne utrudnienia w ruchu pociągów.
3: Wstrzymany jest ruch pociągów na linii kolejowej numer 22 na szlaku między Wolanowem a Przysuchą.
1: Mówi Anna Znajewska-Pawluk z Polskich Linii Kolejowych. W efekcie pociąg Jadwiga z Krakowa do Lublina ma już 90 minut opóźnienia. PKP przygotowuje autobusy zastępcze. Kłopoty potrwają na pewno wiele godzin. Gmina Wieniawa, na terenie której doszło do tego wypadku, powołuje sztab kryzysowy. Urzędnicy przygotowali pomieszczenia, do których transportowane są osoby, które jechały pociągiem. Gmina organizuje także transport do tych lokali. Na miejsce dowieziono również wodę dla służb.
4: Chcemy wskazać numer telefonu, pod który będą się mogli osoby z informacją zwrócić. Natomiast to też musi być skoordynowane przede wszystkim z PKP i z zarządcą.
1: Mówił wójt gminy Wieniawa Krzysztof Sobczak. Pociągiem podróżowało około 100 osób. Dalsze informacje. W Polsce przebywa amerykańska delegacja, rozmawia o potencjalnej lokalizacji dla stałych amerykańskich baz wojskowych.
5: Dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia i to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy.
1: Informuje wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
6: Popołudniowe fakty RMF Classic.
1: Kolonoskopię można oswoić, tak przekonują pacjenci, którzy mają za sobą to badanie. Właśnie o kolonoskopii i jej znaczeniu mówimy dziś w cyklu Twoje zdrowie w faktach.
7: Właściwie się nie bałam tej kolonoskopii. Po pierwsze wiedziałam, z czym się wiąże przygotowanie do niej.
8: Jak wcześniej się zaczęło? Ile dni przed badaniem?
7: Badanie miałam mieć około 11 następnego dnia, więc zaczęło się wcześnie rano.
8: Co można było robić, a czego nie można było robić przed?
7: Nie można było jeść na przykład maku albo innych drobnych tego typu produktów spożywczych. Natomiast trzeba było mieć taką dietę raczej płynną, lekkostrawną, żeby nie obciążać jelita.
8: To była kolonoskopia ze znieczuleniem?
7: Tak.
8: To może być narkoza pełna?
7: Może być pełna narkoza, tak. I to w ramach programu przesiewowego również, ale o tym decyduje lekarz.
1: Z pacjentką Igą Rawicką rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. W Polsce działa wspomniany program badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego. Mogą skorzystać z niego osoby, które skończyły 50 lat. To kolejny słoneczny dzień na południu Polski. W województwie śląskim już teraz termometry w cieniu wskazują prawie 30 stopni Celsjusza, a ma być jeszcze cieplej. Dlatego ci, którzy mogą, wykorzystują wrześniowy powiew gorącego lata.
9: Trudno uwierzyć, że to wrzesień.
10: Trudno uwierzyć, ale słońce grzeje jak w czerwcu.
11: Ręcznie taką deskę to jak długo się pompuje?
12: Zależy, kto pompuje, czy kobieta, czy mężczyzna. Kobieta to wiadomo, że dłużej.
9: Państwo gdzie się rozbijacie?
13: Tutaj gdzieś, jak najbliżej wody.
9: Czyli jednak woda przyciąga, co?
13: Oczywiście.
9: Jak woda?
10: Woda jest bardzo przyjemna, zwłaszcza po bieganiu. Super orzeźwienie.
1: Z plażowiczami nad zalewem Pogoria w Dąbrowie Górniczej rozmawiał Marcin Buczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Pogodna środa i bardzo ciepła, maksymalnie 31 stopni na południu i południowym wschodzie. Jeśli zachmurzenie, to później wzrastające do dużego i niewykluczone przelotne opady deszczu i burze na obszarze od Warmii i Mazur przez Kujawy, Ziemię Łódzką, Podolny Śląsk i Opolszczyznę.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
15: RMF Classic. Pobudza wyobraźnię.
16: Zbigniew Preissner.
17: Aleksander Dębicz.
18: Z tej strony Łukasz Targosz.
19: Nazywam się Daniel Blum. Zapraszam do słuchania RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Hej, tu RMF Classic, 12 minut po 13, a u nas fragment ścieżki dźwiękowej filmu Ogniem i Mieczem. A na ścieżce dźwiękowej wkrótce Avengersi, za chwilę artysta. U nas zawsze najlepsze kombo najpiękniejszej muzyki filmowej, a między nutami przypominam i gorąco zapraszam o 13.30, czyli niebawem, potem o 20.30. Andrzej Seweryn czyta kolejny fragment Lalki Bolesława Prusa.

0: reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
6: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
8: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max.

0: Reklama.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz, wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
0: Po reklamie.

Jest 15.44, słuchacie magazynu Popkultura w RMF Classic. Niebawem u nas piosenka z filmu Dirty Dancing, będzie też temat serialu Biuro. A teraz Polonez Adur op. 40, numer 1 Fryderyka Chopina zabrzmi przy fortepianie Rafał Blechacz.

0: Poloneza A-dur Chopina grał Rafał Blechacz, a ja zapraszam teraz do Płocka na wystawę.
1: Pop Kultura. Popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: A ja mam kolejną ciekawą propozycję i zaproszenie na wystawę zatytułowaną Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Otwarta zostanie 10 września w Muzeum Mazowieckim w Płocku. To największa od lat wystawa poświęcona dziejom Mazowsza w średniowieczu. I jest częścią większego projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. W ramach tego projektu od 2024 roku realizowane są zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Powstał film, a we wrześniu w Płocku odbędzie się konferencja naukowa zatytułowana Mazowsze w dobie inkorporacji do Królestwa Polskiego 1462-1526. O eksponatach i powodach, dla których warto odwiedzić wystawę, opowiada dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku Leonard Sobieraj.
2: Wątek i hermy świętego Zygmunta, i kielicha, i pateny Fundacji Konrada Mazowieckiego to są takie jedne z ważniejszych zabytków w ogóle w Polsce. Ale oczywiście księgi liturgiczne, czyli Złoty Kodeks Półtuski, czy Biblia Płocka, też bardzo, bardzo cenny obiekt, czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta Starego, który wypożyczył nam Wawel. To są takie zabytki, które przyciągają zwiedzających i powiem, że podnoszą rangę całej ekspozycji, bo oczywiście będzie jeszcze szereg różnych innych obiektów, chociażby jakieś architektonicznych nawet. Będzie malarstwo średniowieczne. Natomiast zabytki, które pozyskaliśmy od muzeów mazowieckich, od Państwowego Muzeum Archeologicznego na przykład w Warszawie,

0: Muzyka Ennia Morricone z filmu Dobry, Zły i Brzydki zabrzmiała. Jest prawie już 11 minut po 16. Trwa magazyn Popkultura w RMF Classic. Katarzyna Chnat, zapraszam na kolejną godzinę z nami. U nas już niebawem o 16.30 Classic Design Dariusza Stańczuka, o 16.50 studio festiwalowe i łączenie z naszymi wysłannikami do Wenecji. A już teraz mam dla Was dobrą książkę i sięgniemy po kryminał.
1: Popkultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
0: A dziś, 9 września, swoją premierę ma książka Anny Olszewskiej zatytułowana Kopista. To mroczny kryminał osadzony w Bydgoszczy, mieście, które staje się scenarium makabrycznych zbrodni. Na jednym z miejskich pomników zostaje znalezione ciało młodego mężczyzny. Wkrótce pojawiają się kolejne ofiary. Pomysł na książkę intryguje od pierwszych stron, a znane bydgoskie miejsca otrzymują tu zupełnie nowe, mroczne znaczenie. Jak powstała książka, kim jest tytułowy kopista? O to zapytałam autorkę Annę Olszewską.
2: Zawsze ciekawili mnie ludzie, nawet nie wydarzenia, które mają na nich wpływ, i tak staram się prowadzić moich bohaterów i moje książki, żeby czytelnik zastanowił się nad tym, jak te wydarzenia wpływają na człowieka i jak on odbiera to wszystko, jak się w nim to mieli i co z tego wynika.
0: A w tej książce też mamy ważny wątek, bo jak się domyślam, poprzez postać kopisty chodziło pani o to, żeby ocalić od zapomnienia pewne ludzkie historie.
2: To prawda. Po pierwsze, ludzkie historie, które zdają się w pierwszym momencie zupełnie dla czytelnika i dla takiego obserwatora tych tragedii, które się wydarzają, nieistotne. Dotykają ludzi właściwie przypadkowych, takich, którzy nie mają większego społecznego znaczenia, żyją swoim życiem w swoich cichych domach, gdzie prowadzą sprawy, które niewielu ludzi pewnie by zainteresowały. Natomiast gdy znikają z tej mapy miasta, to nagle ich życie zaczyna być ważne, ich osobowość zaczyna wypływać na wierzch i tutaj faktycznie chodziło mi o to, żeby tak nawiązać do tego, że każde życie właściwie ma sens, jest jakimś osobnym światem, który należy pielęgnować i próbować ocalić.
0: A może pani trochę zdradzić, kim jest ten tytułowy kopista?
2: Jeżeli miałabym go określić jednym zdaniem, to powiedziałabym, że jest to osoba, która rozpaczliwie walczy sama ze sobą i wie, że przegrywa, że nie jest w stanie odnaleźć w sobie tego, co powstrzymałoby ją przed jej czynami.
0: A to, co najbardziej by pani chciała, żeby zostało w nas, czytelnikach, po przeczytaniu tej książki, to jaka myśl?
2: Taka, że wszyscy możemy zostać doprowadzeni do ostateczności, która skłania nas do rzeczy, o których nie pomyślelibyśmy, że jesteśmy do nich zdolni.
0: Po więcej oczywiście trzeba już sięgnąć do książki. A my mamy kilka egzemplarzy dla Was. Kopista Anna Olszewskiej czeka. Piszcie do nas w tej sprawie na adres redakcja@rmfclassic.pl i uzasadniajcie swoją prośbę.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Skandal. Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
2: Tak było prawie 150 lat temu.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 20.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: Po reklamie.

0: To był fragment z muzyki na wodzie Handla, grał zespół Orpheus Chamber Orchestra, a u nas czas na Classic Design. O stałej porze, jak zawsze w środę, z nami jest Dariusz Stańczuk.
1: Classic Design, magazyn o sztuce użytkowej w RMF Classic.
2: Dzień dobry.
0: Cześć, dzień dobry Darku, to o czym dziś będzie opowieść?
2: A już mówię. Ten nasz radiowy cykl to są opowieści o projektowaniu takim szeroko pojętym, naprawdę tak właśnie, no bo design to projektowanie rozmaitych przedmiotów, sprzętów, urządzeń, ale na przykład też usług.

0: albo relacji nawet, wyobraź sobie. Mhm. Wśród różnych odmian designu mamy także legal design. Jak mówi adwokatka, edukatorka prawna Katarzyna Krzywicka, chodzi o projektowanie dokumentów prawnych w taki sposób, żeby rozumiał je każdy odbiorca. W takim dokumencie te trudniejsze przepisy obrazuje nam grafika.
1: Dla przykładu, mamy umowę licencyjną i wielokrotnie w umowach licencyjnych bardzo trudno nam ustalić, kiedy ta licencja zaczyna obowiązywać i kiedy kończy się jej obowiązywanie. Ale na przykład możemy dodać grafikę do takiej umowy, która jest załącznikiem, i na przykład narysować oś czasu i wskazać na tej osi czasu moc tak naprawdę obowiązywania tej naszej licencji. Można też rysować różne strategie w umowie, bo na przykład bardzo często umowy zawierają pewne procedury. Już taka procedura reklamacyjna jest bardzo trudna. Jak to można ułatwić? No po prostu dołączyć drzewko decyzyjne, czyli tam dokładnie wskazać, okej, towar nie jest zgodny z umową. Jeśli A, to co w takim wypadku robimy? Jeśli B, to jak się zachowujemy? I po prostu nasz użytkownik przechodzi sobie przez takie drzewko decyzyjne palcem i jest w stanie dokładnie wiedzieć, jakie ma w związku z tym uprawnienia, jak z nich skorzystać i w jakim terminie.
0: Czyli w odpowiednim oczywiście zakresie ta umowa prawna, opasła, skomplikowana, długa, jest pisana pismem rysunkowym, można by powiedzieć. Też.
1: W pewnym sensie tak, i to też wiąże się z tym, że jednak rzeczywistość, która nas otacza, jest coraz szybsza, coraz bardziej rysunkowa. Tu my przestajemy rozumieć dłuższe teksty.
0: Tak.
1: I kupując sobie szczoteczkę do zębów albo zabawkę dla dziecka, teraz musimy siedzieć 2 godziny i czytać regulamin, no to nikt z nas tego nie robi po prostu. A ta technika legal designu tak naprawdę sprawia też, że podmiot zawierający umowę jest zupełnie inaczej odbierany przez tego klienta końcowego. I oczywistym jest, że w tej grafice nie chodzi tylko i wyłącznie o dorysowywanie kwiatuszków i posypywanie brokatem tekstu prawnego, tylko właśnie ta grafika służy tak naprawdę jedynie przybliżeniu tego dokumentu prawnego i lepszemu zrozumieniu tekstu, który się czyta.
2: Classic Design w RMF Classic projektuje Dariusz Stańczuk.
0: A zatem, jeśli wsparty taką grafiką prawny dokument to przemawia do nas jasno i czytelnie, to znaczy, że po prostu zadziałał tutaj legal design. Takie rzeczy, panie i panowie, tylko u nas w cyklu Classic Design. Kolejna odsłona za tydzień, prawda, Kasiu? We środę o 16:30.
3: Zgadza się. I muszę ci powiedzieć, że bardzo mi się ten pomysł podoba, taki legal design.
0: A kupujesz szczoteczkę do zębów, jak masz legal design, to już wiesz, jak to tam rozebrać. Tak.
3: Z pismem obrazkowym, no dobrze. Bardzo ci dziękuję, Darku, do usłyszenia.
0: Z przyjemnością, dzięki.
3: A ja zapraszam teraz na spotkanie z muzyką filmową w RMF Classic. Aktualnie u nas motyw z filmu Tarnation.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zajrzymy do domu Michała i Małgorzaty Kuźmińskich, pisarzy, których książkowa opowieść Pionek właśnie stała się serialem. Szykujcie się też na kolejny odcinek serialu Najważniejsze wieści z festiwalu filmowego w Wenecji.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
7: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
8: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
9: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
8: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
10: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
11: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
12: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
13: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Po reklamie.

kwadrans przed 17. Słuchacie magazynu Popkultura w RMF Classic. Już za chwil parę studio festiwalowe i ponownie połączymy się z naszymi dziennikarzami, którzy są na festiwalu filmowym w Wenecji. A tymczasem poranek. Suity per Gynt Edwarda Grieg'a. Gra orkiestra symfoniczna z Göteborga, prowadzi Neeme Järvi.

0: Poranek Griga, popołudniowo w RMF Classic z błyskiem słońca. A jaka pogoda teraz w Wenecji, a przede wszystkim jaka atmosfera na festiwalu? Czas to sprawdzić.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
2: Studio festiwalowe.
0: Jesteśmy na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji dzięki partnerowi akcji Marce Claire, a na miejscu są z nami cały czas Natalia Ryba i Jacek Cygan. Cześć, witajcie. Mamy
3: cześć,
0: mało
3: Kasiu,
0: później,
3: witamy nie? Cię prosto z Wenecji. Jesteśmy tutaj z Jackiem, pomimo tego, że dzisiaj pogoda się znacząco zepsuła, po prostu leje deszcz i teraz też pada nam na głowę. Ale co my właśnie teraz przeżywamy, Kasia? My jesteśmy 3 metry od kogo, Jacek, mów.
4: Stoimy dosłownie chwilę przed Taiko Waititi, Ellen Burstyn, bo teraz czerwony dywan dosłownie rozgrywa się kilkanaście metrów przed nami i my z tej odległości rozmawiamy z tobą i patrzymy na nich. Jest to oficjalna premiera filmu Place to Be, filmu, który mieliśmy okazję już dzisiaj zobaczyć, i Ellen Burstyn robi niesamowitą magię na ekranie, a teraz kiedy widzimy ją i tych fanów, którzy podbiegają jak do największej gwiazdy, no to po prostu aż się serce raduje.
3: Nie wiem, czy to słychać, jak ludzie krzyczą: Ellen, Ellen, Taika, Taika,
0: tak, po prostu, delikatnie.
3: Bo wszyscy są bardzo rozemocjonowani. Delikatnie słychać, no to się cieszymy, ale powiemy ci, Kasiu, że dzisiaj obudził nas wiatr, tornado wręcz, mnie obudziło okno otwierające się w nocy, naprawdę, ale to nam nie zepsuło humorów. I wracając do filmu Place to Be, mieliśmy taką przepiękną refleksję na temat tego, w ogóle w jakiej kondycji jest Pamela Anderson, która też w tym filmie się pojawia, że jednak to już chyba za nią są te czasy świetności.
4: Bardzo byliśmy ciekawi, czy te drugie życie artystyczne Pameli Anderson to jest tylko zmiana wizerunku, która jest przepiękna, to też obserwujemy wszyscy, czy aktorsko też doczekamy czegoś nowego. No jednak przy takiej obsadzie w tej historii Pamela ginie nam na drugim planie. I mieliśmy taką refleksję, że chyba albo to jest brak warsztatu, albo może brak tego wachlarza, gdzie może pokazać przeróżne swoje twarze aktorskie, ale jednak czegoś tam brakuje.
3: Pomimo deszczu nasze serca gorące do kina są cały czas i wczoraj na przykład też w tym temacie właśnie przemijania widzieliśmy krótkometrażowy film Flash Impact w reżyserii Maggie Gyllenhaal, czyli przewodniczącej tegorocznego jury, które właśnie fantazjuje na temat tego, w jakiej pozycji w ogóle byłaby Marilyn Monroe, gdyby żyła nadal.
4: I trochę tak myślimy, czy Pamela Anderson nie jest poniekąd współczesną Marilyn Monroe, czy może nie jest taką Marilyn naszych czasów, gdyby Marilyn nigdy nie odeszła.
3: A więcej usłyszycie już jutro o poranku u Łukasza Wojtusika i my już oficjalnie możemy was zaprosić w sobotę od godziny 15 na Nie ma takiego filmu na żywo, a program zrealizuje wspaniała Katarzyna.
0: Och, bardzo mi będzie miło, naprawdę. Bardzo wam również dziękuję i rozumiem, że odsyłamy też naszych słuchaczy po więcej materiałów na social media RMF Classic.
3: Kochani, tam jest tak piękna Penelope Cruz nakręcona przez naszą fotografkę Anię, że musicie to zobaczyć.
0: Wspaniale. Natalia Ryba, Jacek Cygan prosto z Wenecji. Bardzo wam dziękuję i do usłyszenia.
3: Całujemy.
2: Studio festiwalowe.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: Audycja zawiera lokowanie marki Claire, należącej do firmy Claire S.A.

0: Hollywood and the Stars. Z tej produkcji muzyka zabrzmiała tuż przed 17. Za chwilę najświeższe fakty. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
1: Po reklamie.

0: Jest 17, jest z nami Grzegorz Jasiński, czas na ostatnie dziś fakty RMF Classic.
1: Po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu premier Donald Tusk zapowiada zmiany w prawie.
2: Musimy natychmiast rozpocząć pilną pracę nad zaostrzeniem przepisów. I to radykalnym zaostrzeniem przepisów dla tych, którzy niestety dość systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe mimo zapór, mimo czerwonego światła. To się musi skończyć.
1: Przed południem na przejeździe kolejowym wyposażonym w sygnalizację świetlną betoniarka uderzyła w pierwszy wagon pociągu Intercity relacji Lublin-Szczecin. Zginęła kobieta, która jechała tym składem. 3 osoby są w stanie ciężkim, 4 kolejne mają lżejsze obrażenia. Kierowca ciężarówki twierdził, że nie widział czerwonego światła, bo oślepiło go słońce. Na miejscu pracuje prokurator, policja, straż pożarna i pracownicy kolei.
3: Po zabezpieczeniu tych wszystkich dowodów, zakończeniu czynności, prokurator zdecyduje o wszczęciu śledztwa. To śledztwo prowadzone będzie w kierunku spowodowania katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym.
1: Zapowiada prokurator Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Uwaga kierowcy, zderzenie autobusu z 2 busami na trasie S7 między węzłami Salomea i Opacz w Warszawie. Ruch w kierunku Katowic odbywa się pasami lewym i środkowym.
4: Postaw na fakty RMF Classic.
1: Prezydent Donald Trump ma dziś wieczorem czasu lokalnego w Dallas w Teksasie rozpocząć kampanię republikanów w tak zwanych połówkowych wyborach do kongresu. W listopadzie Amerykanie zdecydują, jak bardzo zmieni się skład polityków na Kapitolu.
5: Nigdy wcześniej nie organizowano konwencji przed wyborami środka kadencji. Takie wydarzenia były przed wyborami prezydenckimi. Ale Donald Trump wie, że bez pełnej mobilizacji może być trudno bronić większość na Kapitolu. Impreza kosztuje $40 milionów. Dziś już wiemy, że w hali ma być 30 tysięcy osób. To zwolennicy Donalda Trumpa. Myślę, że prezydent wykonał wspaniałą pracę w ciągu ostatnich 2 lat. Realizował politykę America First. W moim stanie żyje się dużo lepiej. Powiedział delegat z Luizjany, który nie może doczekać się dzisiejszego wystąpienia Donalda Trumpa. Pojawiają się też tu grupy przeciwników przywódcy USA.
1: Na miejscu w Dallas jest Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent. Po siatkarkach czas na siatkarzy. Dziś ruszają Mistrzostwa Europy. Turniej rozgrywany będzie w 4 krajach, a nasza reprezentacja mecze będzie rozgrywała w stolicy Bułgarii, Sofii. Jutro w pierwszym meczu zmierzy się z Portugalią.
6: Biało-czerwoni dziś po raz pierwszy trenowali w hali, gdzie będą rozgrywali swoje mecze w Sofii. Na miejscu nie obyło się też jednak bez problemów. Te dotyczyły m.in. transportu czy dostępu do siłowni. Nikola Grbić wybrał też 14 na turniej. Rezerwowym będzie środkowy Jakub Majszak, który z kadrą będzie jednak trenował na miejscu. A sami zawodnicy już nie mogą doczekać się turnieju, podkreśla Aleksander Śliwka, kapitan naszej siatkarskiej kadry.
7: Czujemy się głodni zwycięstwa, absolutnie. Jako drużyna nie chcemy osiąść na laurach mimo zwycięstwa w tym roku w Lidze Narodów. Pragniemy również złota Mistrzostw Europy.
6: A złoto Mistrzostw Europy ma tym razem dodatkową wartość, bo zapewnia także kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles.
1: Podkreśla Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Mimo że w kalendarzu już 9 września, pogoda wciąż wakacyjna. Jak informują ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, warunki do żeglowania są idealne.
8: Wrzesień już po raz kolejny pokazuje, że jest idealnym miesiącem do uprawiania żeglarstwa na wodach szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Od kilku dni stabilne, równe wiatry między 2 a 4 w skali Beauforta, niezbyt wysoka temperatura i myślę, że to, co najważniejsze, to niezbyt duży ruch na jeziorach, a szczególnie w kanałach.
1: Podkreśla szef MOPR-u Jarosław Sroka.
0: Grzegorz Jasiński był z nami w popołudniowych faktach. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. A teraz jeszcze prognoza pogody.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Nadal ciepło i pogodnie na południu, wschodzie i w centrum kraju, ale na zachodzie trochę się chmurzy, tam może jeszcze pokropić deszcz. Na termometrach teraz 20 stopni w Gdańsku i Szczecinie, 27-28 w Białymstoku, Warszawie i Katowicach. Na południu wciąż najcieplej, w Krakowie, Rzeszowie i Lublinie 30-31 stopni. Noc z przelotnymi opadami deszczu, jutro też trochę pokropi i będzie nieco chłodniej, 17 stopni.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: RMF Classic. Wśród gwiazd.
10: Tu Joanna Kulik.
11: Ciao, sono Ludovico Einaudi.
12: Je suis Alexandre Desplat.
13: Kochani, tu Kaja. Kochajcie i bądźcie kochani. Kochajcie również muzykę.
4: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: To był temat tytułowy z filmu Terminator 2, Dzień Sądu. Jest 11 minut po 17, zaczynamy kolejną godzinę w magazynie Popkultura w RMF Classic. W nim trochę o filmie, bo o około 17.30 odwiedzi nas Magda Juszczyk. A teraz połączymy się z naszą dziennikarką z Waszyngtonu, Lidią Krawczuk, która ma dla nas ciekawy temat, związany poniekąd z pisarzami i pisarkami. Zapraszam.
1: Popkultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
0: A dziś o tym, jak wygląda rzeczywistość i realia pisarzy za granicą. Czy pisarz musi być dziś także przedsiębiorcą? Karolina Wójciak napisała 30 powieści. Większość z nich powstała w Kanadzie. Dziś autorka mieszka w USA i opowiedziała Lidii Krawczuk o decyzjach, które podejmowała po drodze, o pieniądzach, promocji, wydawcach, self-publishingu i budowaniu własnej społeczności czytelników.
2: Ciągle coś robię, ciągle coś w swoim życiu zmieniam. Nie wiem, 11-12 miesięcy minęło i ja już miałam swojego konia, teraz mam już dwa. Także wiesz, u mnie się cały czas coś dzieje.
3: No dobrze, to kiedy pisałaś te książki, bo napisałaś 30, tak?
2: To jak tu, wiesz, to, wiesz,
3: tu fotografia, tu domy, dzieci, przeprowadzki, 30 książek.
2: Tak jak zauważyłaś, większość powstała w Vancouver i ja mam tak, że kiedy książka mnie w zupełności pochłonie, kiedy to jest mój temat, kiedy ja go czuję całym sercem, to bywa, że ja piszę po 12 godzin i na przykład Zamieć, jest to książka z akcją w Kanadzie, i ona powstała w tydzień. I spotkałam się już z jakimiś tam krytycznymi opiniami, że to jest niemożliwe, żeby autor napisał w tydzień książkę, ale naprawdę ją napisałam. Ja siedziałam dzień i noc, więc kiedy ja mam pomysł, siadam, piszę i dla mnie świat nie istnieje dookoła.
3: To ty jesteś trochę jak Remigiusz Mróz, bo też czytałam z nim jakiś wywiad kiedyś i też tam mówił, że bardzo szybko pisze i jak pracuje nad swoją książką, powieścią, to świat dla niego nie istnieje i niektórzy mu zarzucają, że ma tam taki konglomerat, że inni za niego piszą te książki, no bo to jest niemożliwe, żeby tak szybko pisać.
2: Wiesz co, ja wierzę w to, że można szybko pisać i wierzę w to, że jak człowiek jest pochłonięty, to pisze od razu. Ja znam autorki, które od początku, kiedy piszą dokładnie tak, jak sobie to wszystko zaplanowały, piszą z planem i ja pozwalam, żeby porwały mnie uczucia. I ten mój pierwszy draft bardzo często jest, nie wiem, 10-20 stron A4 krótszy, dlatego że w nim brakuje jeszcze jakichś opisów, takich miejsc, które bym powiedziała, pokazują czytelnikowi otoczenie tej sytuacji, jakby osadzają akcję książki. Natomiast ja skupiłam się na emocjach, na dialogach, na momentach takich kulminacyjnych i potem to uzupełniam. Więc ja wierzę Remigiuszowi, że on to może napisać. Natomiast to, co ja słyszałam o nim, to słyszałam, że on jest taki bardzo systematyczny, jeśli chodzi o robienie przerw, o to, że w południe wychodzi biegać, że jest taki zorganizowany. U mnie jest chaos. Ja potrafię zacząć pisać bez jedzenia, bez niczego i siedzieć i na przykład obudzić się, że jest, nie wiem, 3 po południu, a ja jeszcze nic nie jadłam. Więc mi takiego czegoś brakuje, takiego bym powiedziała, zorganizowania i zaplanowania swojej pracy. Ja idę na żywioł.
0: Cała rozmowa z Karoliną Wójciak do odsłuchania w podcaście Ameryka i ja, Lidii Krawczuk. Podcast jest dostępny w naszej aplikacji oraz na stronie rmfclassic.pl w sekcji podcasty. Serdecznie polecam.

Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 20:30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Barwny, fascynujący. Wcale nie tak odległy. Świat z lalki.
2: Sprawdzimy, jak wygląda XIX-wieczna Warszawa. Jaką prasę mógł czytać Wokulski i dokąd Bolesław Prus jeździł na rowerze.
1: Świat z lalki. Już jutro po 9:30 przybliżymy epokę, w której powstała ta wielka powieść. I rozdamy koszulki z wizerunkami jej bohaterów w konkursie wiedzy o tamtych czasach. Tylko w RMF Classic.
3: Reklama.
1: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty. Najbardziej aktualna prognoza pogody. Informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej. Już jutro po 6:30.
4: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
5: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

0: Tambur Jean Philippe Rameau zagrał nam Wikingur Olafsson, a my mamy dla Was teraz kolejną filmową opowieść.
1: Pop Kultura. Popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: Środa to taki mały piątek, zatem pora przyjrzeć się piątkowej perspektywie na kino. A w warszawskim studio jest już z nami specjalistka od filmów i gospodyni piątkowego magazynu Kino w roli głównej, Magda Juszczyk. Cześć, Magdo.
2: Dzień dobry, zawsze się peszę, kiedy tak mnie przedstawiasz z tą wąską specjalizacją. To właściwie jest tak, że dyktuje wszystko serce i naprawdę stan ducha, jaki pojawia się, gdy zasiadam w kinie.
0: To w jakim jesteś dzisiaj stanie ducha i o jakim filmie nam opowiesz?
2: Nie wiem, czy lubisz filmy muzyczne.
0: Bardzo.
2: No to wielka gratka przed nami, ale muszę też spytać, czy jesteś fanką zespołu Oasis?
0: Wielką fanką nie, ale lubię. Tyle wystarczy.
2: Ja nie do końca byłam fanką tej muzyki. Bracia tworzący zespół Oasis nigdy nie należeli do artystów, których obserwowałabym, a film dokumentalny, który teraz wprowadzony zostanie do kin w najbliższy piątek, przypomnę tytuł Oasis Don't Look Back in Anger, to jest dokument, który mógłby być jakoś bardziej spektakularnie poprowadzony dla kogoś, kto właśnie nie żywi wielkich miłosnych uczuć dla tej muzyki. Tymczasem obserwujemy opowieść o tych dwóch braciach skonfliktowanych w pewnym momencie ich życia, o fenomenie Oasis, który to zespół ma naprawdę rzesze fanów i widzimy tych muzyków w trakcie trasy Oasis Live 25, czyli wielki powrót gigantów, jeden z najbardziej wyczekiwanych rock'n'rollowych comebacków naszych czasów. Ja oglądałam tych fanów na ekranie, zapisywanych oczami kamery podczas występów na tej trasie i wyobrażałam sobie, czym jest dla tych rozmiłowanych ludzi ich muzyka.

0: W pewnym momencie nużyło mnie już to, bo nie czując nic względem Oasis, mogłam, tu się usprawiedliwiam, czuć to znużenie. Ale kiedy zaczęła się opowieść o relacjach międzyludzkich, o wybaczeniu, o tym, że wszystko, co nas spotyka, jest ważne, to dzisiaj staję w RMF Classic i mówię, idźcie na film Oasis Don't Look Back in Anger. Jeżeli macie komuś coś do wybaczenia, to ten film jest lekturą obowiązkową.
1: No i zachęciłaś. Zachęciłaś mnie również. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Magda Juszczyk była dzisiaj razem z nami. Piękne dzięki raz jeszcze. A u nas muzyczna opowieść, nieco baśniowa teraz. Ed Sheeran i piosenka z filmu Hobbit, Pustkowie Smoga.

0: reklama.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
3: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
0: Po reklamie.

A my wracamy na ścieżkę dźwiękową RMF Classic w magazynie Pop Kultura. Już za chwilę Beatlesi, jeden z największych ich przebojów, All You Need Is Love, a teraz posłuchamy muzyki Johna Powella, to ze ścieżki dźwiękowej do produkcji zatytułowanej Minionki i Straszydła.

Wielki przebój Beatlesów o miłości to za nami. Tymczasem zbliża się godzina 18 i kończy się moje spotkanie dzisiaj z wami w magazynie Popkultura. Na kolejną odsłonę zapraszam znów jutro po 15. O godzinie 18 pasaż ekonomiczny, a po nim Jadwiga Polus przygotowała rozgrzewkę przed niedzielną listą przebojów muzyki filmowej. Serdecznie zapraszam w jej imieniu, a na do widzenia ode mnie jeszcze klasyka. Fragment z Dziadka do Orzechów Piotra Czajkowskiego to za chwilę. Teraz Eine kleine Nacht Musik Mozarta. We fragmencie Katarzyna Chnat. Dobrego wieczoru i do usłyszenia.

0: reklama.
1: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu.
2: Kevin!
1: Home Alone Life in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: Tu RMF Classic, jest punktualnie godzina 18. Zapraszam na aktualności ekonomiczne dnia, które przygotował Krzysztof Berenda.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
2: Dzień dobry, zgodnie z oczekiwaniami stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu stóp na dotychczasowym poziomie i to oznacza, że oprocentowanie naszych kredytów i naszych lokat pozostanie takie, jakie było. Warto zauważyć, że Rada utrzymała stopy pomimo rozpędzającej się inflacji, a ta inflacja rośnie, ponieważ ceny paliw z dnia na dzień są coraz wyższe, a benzyna jest po 8 zł i to niestety stało się normalnością. Najwyraźniej jednak Rada uznała, że podniesienie stóp nic by tutaj nie dało, bo nie obniżyłoby cen paliw, czyli nie spowolniłoby inflacji. Jutro po południu więcej o tym będzie mówił prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Adam Glapiński, podczas swojego comiesięcznego wystąpienia. Ta dzisiejsza decyzja nie była zaskoczeniem, a to powoduje, że polski złoty trzyma się stabilnie. Euro kosztuje teraz 4,31 zł, dolar 3,70, frank szwajcarski 4,59, a brytyjski funt 5,02 zł. Niestety o takim spokoju nie można mówić na rynku ropy naftowej, bo ta ropa w ciągu raptem 10 dni podrożała z 80 do 96 dolarów za baryłkę. To jest naprawdę potężny wzrost i to niestety oznacza, że paliwa na stacjach tu u nas w Polsce będą coraz droższe, a już teraz przecież są koszmarnie wysokie.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic. Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka.
0: Nasi słuchacze z południa dziś mieli fantastyczny dzień i popołudnie i wciąż możecie złapać odrobinę słońca. Warto ładować akumulatory. Przed nami wieczór propozycji do listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Rozpoczniemy ten wieczór od nowości. No i przy okazji dobrego powrotu z pracy do domu. Judith Hill śpiewa przebój Phila Collinsa, który w tej wersji zagrał w filmie Małe Ogniska. Jadwiga Polus, witajcie.

Spodobała ci się ta piosenka? Zapewnij jej awans w kolejnym notowaniu listy przebojów muzyki filmowej i zagłosuj na rmfclassic.pl.

0: Muzyka Piotra Marczewskiego z filmu Kariera Nikodema Dyzmy. Tu RMF Classic, słuchacie wieczoru propozycji do listy przebojów muzyki filmowej. Lista powróciła po wakacyjnej przerwie. W niedzielę notowanie główne. Co się wydarzy w notowaniu, to wszystko w waszych rękach. Możecie głosować na przykład na Johna Williamsa i jego muzykę do filmu Spielberga Dzień Objawienia.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Głosuj na swój typ na www.rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zajrzymy do domu Michała i Małgorzaty Koźmińskich, pisarzy, których książkowa opowieść Pionek właśnie stała się serialem. Szykujcie się też na kolejny odcinek serialu Najważniejsze wieści z festiwalu filmowego w Wenecji.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6:30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: Drodzy film miłośnicy, zapraszam serdecznie od 11 do 13 września do Trójmiasta na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Filmowej Brasswood Soundtracks. Kompozycje z najlepszych filmów i seriali w oryginalnych, orkiestrowych i elektronicznych wykonaniach. Wiedźmin, Chłopi 1670, The Addams Family, muzyka z filmów Davida Lyncha, oryginalni twórcy muzyki Stranger Things. W programie także parada, masterclassy, spotkania i rozmowy z oscarowymi twórcami. Bilety dostępne na www.brasswoodfestival.pl. Zapraszam serdecznie. Dyrektor artystyczny Łukasz Elucy. Rostkowski.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
7: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od pewnego bowiem czasu trapiły pana Rzeckiego niejasne, ale złowrogie przeczucia. Przychodził mu na myśl jego sen, kiedy po przedstawieniu Rossiego marzyło mu się, że Wokulski skoczył za panną Izabelą z wieży ratuszowej. To znowu przypominał sobie dziwne, a nic dobrego nie zapowiadające zdania Stacha: chciałbym zginąć sam i zniszczyć wszelkie ślady mego istnienia.
2: Jedno z największych polskich dzieł literackich. Bolesław Prus. Lalka.
3: Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny odcinek tej ponadczasowej opowieści. Do usłyszenia o 20:30 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty, najbardziej aktualna prognoza pogody, informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej już jutro po 6:30.
6: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
7: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: Zabrzmiał Polonez Asdor op. 53, heroiczny, muzyka Fryderyka Chopina, grał Nikita Magalow. Tu RMF Classic, słuchacie wieczoru propozycji do listy przebojów muzyki filmowej, to nasza wieczorna rozgrzewka przed notowaniem głównym i to jest ten czas, w którym możecie na spokojnie usłyszeć utwory z aktualnego notowania liderów zestawienia 556, jak również nowości. No i teraz utwór, który jeszcze przed wakacjami znalazł się wśród propozycji i bardzo szybko wszedł do najlepszej dwudziestki. Aktualnie utrzymuje się na miejscu 16. Ta melodia przypomni nam kadry z głośnego filmu Samotny mężczyzna z roku 2009, według debiutującego wtedy w roli scenarzysty Toma Forda. Muzykę do filmu z Colinem Firthem w roli głównej skomponował Abel Korzeniowski. Miejsce 16.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Głosuj na swój typ na www.rmfclassic.pl.

0: reklama.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
6: Kto zdobędzie Złotego Lwa?
7: Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje?
6: Która gwiazda błyśnie na czerwonym dywanie?
7: A która w gondoli?
5: W podróż do magicznej Wenecji zabierają Was prawdziwi pasjonaci kina.
6: Natalia Ryba.
7: Jacek Cykan.
5: Relacje z festiwalu codziennie w RMF Classic.
8: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, marka Claire, właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
9: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
0: Po reklamie.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 20:30 w RMF Classic.

0: którego pod tym tytułem kryje się fantastyczna opowieść o świecie tangeros, ale także naprawdę niezapomniane pokazy tanga w filmie Carlosa Saury. Jeśli ta muzyka was porywa, no to gorąco polecam wam cały film. Tu RMF Classic, słuchacie wieczoru propozycji do listy przebojów muzyki filmowej. No i mam dla was utwór, który chyba okazał się takim strzałem w dziesiątkę, jeśli chodzi o nowości, bo coraz wyżej w świecie miłośników muzyki filmowej, którzy co tydzień spotykają się razem ze mną i z Tytusem w notowaniu głównym. Po pierwszym tygodniu pojawienia w poczekalni jest już w pierwszej dziesiątce. Co się wydarzy w kolejnym notowaniu? Jestem bardzo ciekawa, bo ten tytuł jest w poczekalni od wielu, wielu sezonów, może nawet lat. Ale co jakiś czas zmieniamy temat, byście mogli doceniać ponownie ten naprawdę wyjątkowy soundtrack Hansa Zimmera do filmu Interstellar. A to jest temat góry.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Nowości z poczekalni.

To była nowa propozycja do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Jeśli Ci się spodobała, oddaj swój głos na rmfclassic.pl.

0: Reklama.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Po reklamie.

0: założony przez Ellen Grimo Centrum Ochrony Wilka w Stanach Zjednoczonych. Polecam wam bardzo gorąco książki, które Ellen pisze o tym, jak łączy świat muzyki ze światem dzikiej przyrody. A ponieważ jest 20:30 na zegarach, sięgam po zupełnie inną książkę. Posłuchajcie kolejnego odcinka Lalki Bolesława Prusa, którą w RMF Classic interpretuje i czyta Andrzej Seweryn.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. W Wielką Niedzielę Wokulski najętym powozem zajechał przed mieszkanie hrabiny. Powitał go pan Łęcki. Wziął go pod rękę i w sposób bardzo uroczysty wprowadził do pierwszego salonu, gdzie byli sami mężczyźni. Widzisz pan, hrabia, zaczął pan Tomasz. Znam, odparł Wokulski, a w duchu dodał, winien mi ze 300 rubli. Jenerał, objaśniał dalej pan Tomasz. Jenerał, ujrzawszy Wokulskiego, podał mu rękę i przywitali się jak starzy znajomi. Pan Tomasz stawał się coraz tkliwszym dla Wokulskiego i zaczynał dziwić się, widząc, że kupiec galanteryjny zna najwybitniejsze osobistości w mieście, a nie zna tylko tych, którzy odznaczali się tytułem albo majątkiem, nic zresztą nie robiąc. Przy wejściu do drugiego salonu, gdzie było kilka dam, zastąpiła im drogę hrabina Karolowa. Koło niej przesunął się służący Józef. Rozstawili pikiety, pomyślał Wokulski, ażeby nie skompromitować Dorobkiewicza. Grzecznie to z ich strony, ale... Jakże się cieszę, panie Wokulski, rzekła hrabina, odbierając go panu Tomaszowi. Jakże się cieszę, że spełniłeś moją prośbę. W trzecim salonie, dokąd wszedł z hrabiną Wokulski, znajdował się bufet, tudzież mnóstwo większych i mniejszych stolików, przy których dwójkami, trójkami, nawet czwórkami siedzieli zaproszeni. Kilku służących roznosiło potrawy i wina, a dyrygowała nimi panna Izabela. Miała na sobie bladoniebieską suknię i wielkie perły na szyi. Była tak piękna i tak majestatyczna w ruchach, że Wokulski, patrząc na nią, skamieniał. Nawet marzyć o niej nie mogę, pomyślał z rozpaczą. Jednocześnie we framudze okna spostrzegł młodego człowieka, który był wczoraj na grobach, a dziś siedział sam przy małym stoliczku, nie spuszczając oka z panny Izabeli. Naturalnie, że ją kocha, myślał Wokulski i doznał takiego wrażenia, jakby owionął go chłód grobu. Jestem zgubiony, dodał w duchu. Wszystko to trwało kilka sekund. Czy widzisz pan tę staruszkę między biskupem i jenerałem? Odezwała się hrabina. Jest to prezesowa Zasławska, moja najlepsza przyjaciółka, która koniecznie chce pana poznać. Oto jest prezesowo pan Stanisław Wokulski, odezwała się hrabina do staruszki ubranej w ciemną suknię i kosztowne koronki. Siądź, proszę cię, rzekła prezesowa, wskazując mu krzesło obok. Stanisław ci na imię, tak? A z którychże to Wokulskich?
2: Z tych nieznanych nikomu, odparł.
1: A nie służyłże twój ojciec w wojsku?
2: Ojciec nie, tylko stryj.
1: A gdzież to on służył, nie pamiętasz? Czy nie było mu na imię także Stanisław?
2: Tak, Stanisław. Był porucznikiem, a później kapitanem w 7. pułku liniowym.
1: W 1. brygadzie, 2. dywizji, przerwała prezesowa. Widzisz, moje dziecko, że nie jesteś mi tak nieznany.
2: Żyjesz on jeszcze?
1: Umarł przed 5 laty. Prezesowej zaczęły drżeć ręce. Otworzyła mały flakonik i powąchała go. Umarł, powiadasz? Wieczny mu odpoczynek. Umarł. A nie zostałaś ci jaka po nim pamiątka?
2: Złoty krzyż.
1: I nicże więcej?
2: Miniatura stryja z roku 1828 malowana na kości słoniowej.
1: Aha, szepnęła staruszka i rzewnie się rozpłakała.
3: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13:30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zajrzymy do domu Michała i Małgorzaty Kuźmińskich, pisarzy, których książkowa opowieść Pionek właśnie stała się serialem. Szykujcie się też na kolejny odcinek serialu Najważniejsze wieści z festiwalu filmowego w Wenecji.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6:30 w RMF Classic.
0: Reklama.
1: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
3: Kto zdobędzie Złotego Lwa?
4: Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje?
3: Która gwiazda błyśnie na czerwonym dywanie?
4: A która w gondoli?
1: W podróż do magicznej Wenecji zabierają was prawdziwi pasjonaci kina.
3: Natalia Ryba.
4: Jacek Cykan.
1: Relacje z festiwalu codziennie w RMF Classic.
5: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, Marka Claire, właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi.
0: Po reklamie.

RMF Classic wieczorową porą. Wkrótce muzyka Jamesa Hornera do filmu Braveheart, Waleczne Serce. A teraz piosenka Scotta McKenzie, którą słychać w kadrach filmu Forrest Gump.

To była muzyka Jamesa Hornera, temat do filmu Braveheart, Waleczne Serce. Wcześniej Scott McKenzie w piosence z filmu Forrest Gump. Słuchajcie, RMF Classic to już jest ode mnie ostatnia propozycja na dziś. Muzyka Dmitra Szostakowicza, fragment drugiej suity na orkiestrę jazzową, Teodor Kuchar i orkiestra symfoniczna z Ukrainy. Możecie głosować na listę przebojów muzyki filmowej przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. To będzie notowanie 557, mam nadzieję szczęśliwe dla wszystkich naszych nowości, które odnajdziecie w poczekalni na stronie rmfclassic.pl. Zapraszam do współtworzenia jedynej takiej listy, w której wybieramy najlepszą dwudziestkę każdego tygodnia. Do usłyszenia, dobranoc, Jadwiga Polus.

0: reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
3: Po reklamie.
5: RMF Classic. Światowi kompozytorzy na koncercie u Ciebie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ekscytujący, rozplotkowany, wciąż nam bliski świat z lalki.
2: Opowiemy o fobiach, które prześladowały autora powieści, o nowinkach technologicznych z tamtych lat i żurnalach rozpalających wyobraźnię Łęckiej.
1: Świat z lalki. Już jutro po 9:30 zajrzymy do ówczesnej Warszawy i sprawdzimy Waszą wiedzę o XIX wieku. Do wygrania kolekcjonerskie wydania powieści Prusa. Tylko w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lechfree, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi.
10: Po reklamie.
1: RMF Classic. Muzyka, która odświeża głowę.

0: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć.
1: Mało kto dziś pamięta, a w Polsce wypadałoby pamiętać o Ladislawie Szatmárim, słowackim polityku i dyplomacie. To on otwarcie głosił, że udział jego państwa wespół z Niemcami w agresji na Polskę we wrześniu 1939 roku okrywa hańbą naród i słowackie państwo. Jutro będzie rocznica jego urodzin w 1895 roku. Szatmári pochodził z rodziny węgierskiego generała Gejzy Szatmáriego, który w Austro-Węgrzech dowodził 15. Pułkiem Honwedów. Ladislav studiował w Budapeszcie, a w wojennych latach 1915-1918 odbywał służbę wojskową. Po utworzeniu Czechosłowacji został urzędnikiem państwowym właśnie w tym państwie. Trafił w końcu do czechosłowackiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Był przedzielony do poselstwa tego państwa w Budapeszcie, a potem pracował na placówkach w Belgradzie, w Wiedniu, a w końcu także w Berlinie. Po układzie monachijskim i rozpadzie Czechosłowacji wstąpił do służb dyplomatycznych państwa słowackiego. Był przydzielony do przedstawicielstwa dyplomatycznego tego kraju w Warszawie. Najpierw jako zastępca, a od czerwca 1939 roku jako poseł Słowacji w Polsce. Udział wojsk słowackich w agresji na Polskę od pierwszych sekund wojny był dla niego nie do zaakceptowania. Dlatego już 1 września 1939 wypowiedział swojemu rządowi posłuszeństwo. Napisał oficjalny list z potępieniem słowackiej agresji na Polskę. 2 września na antenie Polskiego Radia mówił wprost: jest sprawą honoru narodowego, abyśmy w tych ciężkich chwilach stanęli po stronie państwa polskiego, które z najgłębszym zdecydowaniem walczy o największe ideały ludzkości – honor i wolność. Krytykował politykę Słowacji, za którą, jak mówił, najwięksi nasi synowie i męczennicy narodowi z przeszłości musieliby się wstydzić. Ladislav Szatmári, słowacki dyplomata i polityk, który jednoznacznie protestował przeciw agresji na Polskę.

0: Ogłoszenie RMF Plus.
1: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zajrzymy do domu Michała i Małgorzaty Koźmińskich, pisarzy, których książkowa opowieść Pionek właśnie stała się serialem. Szykujcie się też na kolejny odcinek serialu Najważniejsze wieści z festiwalu filmowego w Wenecji.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6:30 w RMF Classic.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Kto? Zdziwił się Watcher. Żaden złodziej nie robi takich rzeczy, a on miał forsę. Nie musiał niczego sprzedawać. Podejmowanie ryzyka zaraz po napadzie jest głupotą. To psychopata. Wszedł mu w słowo Noah. Nakręca go adrenalina. No i za wszelką cenę chce być w centrum uwagi. Z kim mam się skontaktować, żeby cię stąd wyciągnąć? Kawałek powierzchni w moim sklepie podnajmuje ślusarz. Pójdziesz tam i powiesz Koksowi, żeby zawiadomił mecenasa Piaska. Niech zapłaci papudze gotówką sejfu. Jak będzie brakowało, to powiedz, że oddam, jak wyjdę. Noah skinął głową, chociaż było ciemno i współlokator mógł tego nie widzieć. Ale najwyraźniej Watcher uznał, że sprawa jest dogadana, bo po chwili jego oddech stał się miarowy. A kwadrans później już głośno chrapał. No a jeszcze jakiś czas walczył ze snem, a wreszcie jakby uwolniony od napięcia, też odpłynął. Obudził go dźwięk uderzeń pałki o drzwi. Do celi wszedł potężny funkcjonariusz w mundurze polowym. Noah rozpoznał jednego z gliniarzy, którzy kręcili się na miejscu zabójstwa Emil Strączyk, ale nie dołączył do ekipy podczas przesłuchania.
2: Maksymilian Gubernatis?
1: Zapytał, jakby sprawdzał listę obecności.
2: Zbieraj swoje graty. Wygląda na to, że jedziesz do sądu na przedłużenie aresztu.
1: Co? Wydukał przerażony Noah. Po rozmowie z Watcherem nastawił się, że wkrótce zostanie uwolniony. W tej sytuacji chcę porozmawiać z moim adwokatem.
3: Gliniarz pomachał mu przed oczami jakąś kartką.
2: Jeśli chodzi ci o mecenasa Aleksandra de Gubernatisa, to anulował pełnomocnictwo.
1: W takim razie mam prawo do adwokata z urzędu. Wydusił Noah, bo gardło jak na złość zaciskało mu się z nerwów. Po konsultacji z prawnikiem chcę zeznawać.
2: Na razie nie masz zarzutów, chłopcze, więc mecenas ci nie przysługuje. A do sądu i tak musisz jechać.
1: Upomniał go łagodnie funkcjonariusz.
2: Miałeś kupę czasu, żeby coś zaplanować.
1: Zawahał się i odwrócił za siebie.
2: Ale zanim ruszymy, ktoś chce z tobą pogadać.
1: Zza jego pleców wyłoniła się sierżant Lena Silewicz. No, ale ledwie ją poznał ze względu na sińce i obrażenia na głowie oraz twarzy. Lewą rękę nosiła na temblaku. Tam, gdzie nie miała krwiaków, jej skóra była blada, jakby ktoś upuścił z niej krew, ale spojrzenie policjantki było twarde i zdeterminowane. Noah mógł tylko wyobrażać sobie, ile zachodu kosztowało ją przyjście tutaj. Na tyle ją znał, że brał nawet pod uwagę, że uciekła przed rodziną ze szpitala i dogadała się z tym wielkim policjantem na nielegalne spotkanie, bo wyglądało na to, że obojgu zależy na dyskretnym załatwieniu sprawy. Ale jakiej sprawy? Noah nie wiedział. Ze względu na obrażenia głowy policjantka nie mogła włożyć czapki, w której zawsze chodziła, i podcaster pierwszy raz mógł przyjrzeć się jej tatuażowi na nagiej czaszce, który składał się z kropek i tworzył rodzaj maoryskiego wzoru. Noah wzdrygnął się, kiedy się do niego zbliżyła. Przede wszystkim chciałam ci podziękować. Zaczęła Lena, ale zaraz obejrzała się bojaźliwie na Watchera, który nie ukrywał, że sumiennie podsłuchuje. Znacząco skinęła towarzyszącemu jej policjantowi. To mój brat. Nie bój się. Marek nas nie wyda. Potężny gliniarz wskazał im korytarz, który kończył się siatką, gdzie można było wyjść na prowizoryczny spacerniak.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.